0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Od samego rana rzeźko, ale już słonecznie. 8 stopni na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 22 stopni. Będzie więcej chmur, ale będzie też słonecznie, więc takie pół na pół. Dzisiaj bez opadów. Do tego wiatr z zachodu teraz wiejący słabo, 9 km na godzinę. Na barometrach 1029 hektopaskali. Biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą, zatrzymana opiekunki. Pensje rosną najwolniej od 5 lat, zjada je inflacja. Bawu gwiazdą Bangladeszu i internetu, przypomina prezydenta USA. Dorota Wardycka. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią dwuletniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
5: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
4: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek, coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
6: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
4: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł 48 groszy, olej napędowy 6 zł 91 groszy za litr, bez zmian tylko benzyna 98 7 zł i 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Cielińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w zeszłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Cielińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze Bawuł Albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć przypomina bardzo prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo Bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą można to wszystko samemu ocenić. Filmy ze słynnym bawołem można znaleźć na YouTubie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

Ważniejsza rzecz, którą dzisiaj także polubicie, to piątek, piąteczek, piątunia, 22 maja, teraz w kalendarzu. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Dzień dobry wszystkim, którzy nie śpią o tej porze albo jeszcze nie śpią, bo są tacy, którzy pracę będą kończyć albo już skończyli. No to wam życzę słodkich snów w takim razie. No i czekam na śpiechów, które jeszcze gdzieś tam w krainie snu. Rozpoczynamy dzień, czy śpicie, czy nie, czy układacie się do snu, czy już jedziecie do pracy, jedźcie ostrożnie. A z nami na początek tej godziny, początek, męskie granie orkiestra 2018.

0: Takie granie na dzień dobry, takie granie na to, żeby się obudzić, ale tak przyjemnie. I tego wam życzę, zwłaszcza, że idziemy w takim dobrym weekendowym kierunku. 142 dzień roku do końca, 223 dni do końca wiosny. Tej astronomicznej oczywiście zostało 29 dni. Wschód słońca dzisiaj było o godzinie 4:31, zachód o 20:35, więc dzień jest coraz dłuższy. Ten łącznie trwa 16 godzin i 3 minuty. Jest dłuższy od najkrótszego, całe 8 godzin 21 minut, ale spokojnie, jeszcze 44 minuty mu przybędzie, żeby było jeszcze więcej dnia, żeby można było się tym dniem cieszyć. No najfajniej by było, gdyby to był dzień taki słoneczny, bez chmur, bez silnych wiatrów. Deszcze, owszem, potrzebne, więc niech sobie gdzieś tam też jeszcze popada. No w kwestiach związanych z pogodą oczywiście trzymamy rękę na pulsie, a w kwestiach związanych z weekendem, no to muzycznie też się rozkręci.
1: Dzień dobry z Kalisza.
0: To Hand for the Weekend, Coldplay i Beyoncé.

0: Waka Waka, związane ze sportem kawałek, który pewnie doskonale pamiętacie. My zrobimy szybki przegląd gazet, a tutaj także o sporcie. Reprezentacja polskich kobiet do lat 17 zakończyła niedawne Mistrzostwa Europy na 5. miejscu. Sukces dał im awans na Mistrzostwa Świata, które na przełomie października, listopada zostaną rozegrane w Maroku. No i brawo, jednak jakieś Mistrzostwa Świata ogarniemy. No i kolejny, reprezentanci Polski w piłce nożnej sześcioosobowej z kolei odnieśli kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy z Soka. W swoim drugim meczu grupowym pokonali Irlandię 4-0 i tym samym drużyna zapewniła sobie triumf w rywalizacji grupowej, awans do fazy pucharowej czempionatu rozgrywanego w Albanii. Takie przyjemne tematy, a z tych plotkarskich bardzo proszę, Kaczorowska ma nowe gniazdko i dobrze, niech je sobie ładnie urządzi. Cóż jeszcze słychać? No i mamy dwóch panów polityków, prezydent Aleksander Kwaśniewski i mamy także pana Millera, który byłego premiera Leszka Millera i ponad się panowie pogodzili, jak to mawiają w kościele, przekazali sobie znak pokoju. No i chyba jednak dobrze, że w takim kierunku.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
1: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Pamiętajcie, że wkrótce wyruszamy w trasę. Wy też możecie dawać znać, co w trasie słychać. 62 503 106 i 4. Oraz pisać na profilu Radia Centrum na Facebooku, za co bardzo dziękujemy. No to teraz już dla wszystkich tych z was, którzy za kółkiem, którzy w trasie, życzę wam, żeby trasa była przyjemna, bezproblemowa i bezpiecznego dotarcia do celu. No to dla was specjalnie bardzo przyjemny kawałek. Zróbcie głośniej.

0: sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę. O tej porze w trasie jest całkiem przyjemnie, można bezpiecznie jechać. Pamiętajcie tylko o kwestiach związanych z remontami, no i z tymi rogatkami, które w niektórych miejscach, zwłaszcza w Szałem, mogą utrudniać nieco życie, ale miejmy nadzieję, że tam już wszystko ok. Pamiętajcie, że możecie nas i tu informować. W kwestiach związanych z remontami, Suli Sławicka tutaj jeszcze się dzieje. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, tutaj wyłączone jest jeden pas ruchu. Na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie. To wszystko Kalisz. No i jeszcze przebudowa ulicy Złotej, to na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. No i właśnie jeszcze kwestia związana z drogą krajową numer 12. Trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj zwłaszcza w Zdunach będzie się działo, jak tylko ruch przybędzie, więc tutaj też trzeba będzie postać. No i jeszcze z większych to droga krajowa 36 za Ostrową w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharzewlamki i Łąkocinę. Tutaj ograniczenie prędkości, tymczasowa sygnalizacja świetlna. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
3: W najbliższych dniach ceny paliw mogą spaść, jednak jeżeli rząd nie przedłuży obowiązywania programu CPN, który kończy się w maju, to kierowcy z dnia na dzień doświadczą kolosalnej podwyżki. Będziemy tego pilnować.
4: Studio dla kierowców. Telefon 602-503-106-4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. Wśród rzeczy ważnych i ważniejszych również zaglądamy do naszych portfeli z danych głosu. Wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosło niespełna 5,5% w skali roku. Powiemy także o długoterminowych prognozach pogody. Szczegóły już o 7.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż w tej pogodzie od samego rana, Rzeźko. Już prawie 10 stopni na moim radiowym termometrze i niemal bezchmurnie piękne, błękitne niebo. Biometr jest korzystny, a maksymalnie dziś zobaczymy w okolicach 22 stopni. Wiatr na razie wieje słabo, nieco mocniej dmuchnie na barometrach 1029 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trump wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Przed nami suche i upalne lato. Dorota Wardecka. Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach MONU i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, przekazał wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył wczoraj wizytę w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotylla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
4: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
5: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
4: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
6: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
4: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
3: 3 osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna 5,5% w skali roku.
7: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
3: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
8: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
3: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszumowym French Open, rozstawiona z trójką Polka, zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiarce są m.in. Jelena Ostapienko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Lena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse, Magda Linety z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalizację walkę pozna Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. W decydującej trzeciej rundzie pokonała wczoraj Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5. Czołowi tenisiści świata przed startem Rolanda Garrosa zapowiedzieli protest. Chodzi o pieniądze. Jak piszą brytyjskie media, gracze zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. Więcej na ten temat wie Przemysław Pozowski.
10: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych z topu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
11: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem, pokrywać codziennie 3 pokoje, loty, wyżywienie, jeszcze ich pensje. No to po prostu się nie skleja.
10: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
9: Alek Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość. Bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dzień dobry tym z Was, którzy teraz się budzą, gdzie budzik zadzwonił nieco później. My już tutaj o poranku jesteśmy, z muzyką oczywiście są tacy, którzy już w pracy. Piątek, przypominam dla tych, którzy nie zauważyli to w kalendarzu, 22 maja, no i oczywiście będą także święta. Dzisiaj mamy Dzień Pac-Mana. Kto pamięta, ręka w górę. Oj, to był taki fajny stworek i taka gra mega kultowa, która do dziś jeszcze podbija serca tych, którzy zaczynają tam grać, więc można w ten sposób właśnie poświętować. Dzień Praw Zwierząt, bardzo ważne święto i Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, więc wiecie już, gdzie szukać wiedzy. Dobrze by było, gdyby niektóre święta świętować się przez cały rok, nie tylko w tym dniu, kiedy są, ale ważne też, że są takie momenty, kiedy trzeba o nich przypominać. No to ja przypominam, że będę także wróżyć już za kilka chwil, bo już 6 po 7.

0: Reklama. W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
1: Co dziś na obiad?
2: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
0: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
1: Bistro na talerzu.
2: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
1: A my mamy czas dla siebie.
0: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce nam przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus borówki amerykańskie cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, już gotowe.
5: Tak prędko? Na pewno wszystko?
4: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
3: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Zaczynamy od baranów. Macie przed sobą ciekawy dzień. Zabierz się, baranie, za ambitny plan, ale działaj samodzielnie. Dzisiaj wszystko wskaże ci kierunek i odkryjesz, jak pokonać różne mentalne blokady. Rozmowy z przyjaciółmi mogą być inspirujące, a wieczorem wycisz się i nie oglądaj filmów o negatywnej energii. Co u byka, warto poszukać wsparcia, nawet jeśli sam niezwykle ze wszystkim sobie świetnie dajesz radę. Jednak dzisiaj ludzie będą dla ciebie ważni. Tylko nie spieraj się o drobiazgi. Na pewne rzeczy lepiej machnąć ręką, a sprawy same się ułożą. W miłości masz dzisiaj powodzenie, twój żart oczaruje nieśmiałą osobę, więc nabierz odwagi. Bliźnięta, przed wami dzień sympatyczny. Porozmawiacie szczerze o wydarzeniach, w których ostatnio braliście udział. Będziesz bliźniaków wyrozumiał wobec wad i szalonych pomysłów innych. Warto poszukać nowych rozwiązań na stare problemy. Dzisiaj wszystko ułoży się także w miłości. Raku, będziesz otwarty na nowe propozycje, odezwiesz się do znajomych, poznasz cudze opinie i zasięgniesz porady. W pracy rozmowa z kimś bardziej doświadczonym, która zainspiruje cię do działania. Po południu warto zadzwonić do znajomych, bo będą mieli dla ciebie ciekawe propozycje, na przykład różnych imprez albo także wyjazdów. Co lwa, działaj szybko, bo możesz liczyć na bardzo korzystne zbiegi okoliczności. Wreszcie wyjaśni się tajemnice lub odnajdzie się coś, czego szukałeś. W pracy zgarniesz pochwały. Zastanów się, jak zmienić je na pieniądze. W miłości nadal masz powodzenie, szczególnie jeżeli szukasz nowej znajomości. Co u panny, nie lekceważ swoich przeczuć, bo będziesz łatwo odkrywać różne zagadki. Choć możesz nie mieć zbytniej ochoty na spotkania z ludźmi, to jednak dzisiaj warto porozmawiać z kimś życzliwym. Dzisiaj także szczęście do pieniędzy. A z ciekawych książek i podcastów dzisiaj wysnujesz ciekawe wnioski. Wago, będziesz w radosnym nastroju, postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw, sprawdzaj także rachunki. Jeśli będziesz mieć wszystko pod kontrolą, to unikniesz problemów. Nie daj się także wplątać w żadne towarzyskie intrygi. Po południu poczujesz przypływ dobrego humoru, bo ktoś sympatyczny przyniesie ci dobre wieści. Skorpionie, jeżeli chcesz mieć spokojny dzień, to nie mieszaj się w zbyt ryzykowne lub tajemnicze sprawy. Pojawią się różne propozycje, ale możesz jeszcze nie wiedzieć wszystkiego. Rozglądaj się, zadawaj pytania, dzięki temu nic ci nie umknie. Za to wieczór dzisiaj sprzyja miłości i dobrej zabawie, nie odkładaj przyjemności na później. Strzelcu, będziesz towarzyski, dociekliwy, rachunki czy nudne rozmowy nie będą dzisiaj twoją specjalnością. Możesz mieć z tego powodu, no może trochę nieco zaległości, ale nie będziesz się tym przejmować. Jeżeli okaże się, że brakuje czasu na pracę, poszukaj życzliwych pomocników. Dzisiaj wszystko uda się wygrać, jak mawia wróżka. Wszystko przyniesie ci dzisiaj całkiem niezłą satysfakcję. Koziorożcu, gdy inni będą się zastanawiać, ty zabierzesz się za ważne tematy. Będziesz konkretny, zdecydowany, skupisz się na obowiązkach. Zamieszanie, jakie robią niektórzy ludzie wokół ciebie, nie będzie mieć na ciebie wpływu. Choć trochę się dzisiaj zmęczysz, za to wieczorem czas na nagrodę, randkę albo spotkanie z przyjaciółmi. Wodniku, dzień minie spokojnie. Zamiast zaczynać coś nowego na siłę, najpierw dokończysz stare sprawy i w efekcie osiągniesz więcej. Po południu masz dobry czas na sztukę albo hobby. Spotkanie z przyjaciółmi, nowe zainteresowania okażą się naprawdę ciekawe. Niektórzy nudni znajomi mogą okazać się dzisiaj interesujący. Bardziej niż zwykle. Rybki, jeżeli ktoś dzisiaj będzie cię namawiać do ryzykownych decyzji, to nie spiesz się z ich podjęciem, a może potrzebujesz spokojnej chwili na zastanowienie. Nie daj się zestresować lub poganiać, a udać się odciąć od negatywnych wpływów. Po południu odpocznij, zamiast na siłę dopasowywać się do innych. Wszystko dzisiaj sprzyja zabawie, a pamiętaj, w dobrym, sprawdzonym towarzystwie.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: 24 minuty po godzinie 7.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Czyli za chwilę pierwsze 10 wiadomości z południowej Wielkopolski. Co w nich? O tym od Mateusza Kurzeja.
2: I tak o 7.30 będziemy, radni będą pytać o połączenie szpitali z Wolicy i Kalisza. To ważny temat.
0: No właśnie, pojawiały się plotki, pojawiały się informacje, a szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
3: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
4: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
3: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
5: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: Zbliża się godzina 7:30, czas na wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Co dalej z pomysłem połączenia szpitala w Wolicy i Kaliskiego Okrąglaka? Pytają radni powiatu. Warsztaty z haftu Angielskiego i Snutki Golińskiej nagrodzone. Już jutro basket na Piaskach Szczygliczce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radni powiatu kaliskiego są zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o sytuacji wojewódzkiego specjalistycznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej chorób płuc i gruźlicy w Wolicy i planach włączenia placówki do struktur wojewódzkiego szpitala zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Chcą jednak na ten temat rozmawiać, siadając do okrągłego stołu.
3: My chcemy uzyskać właśnie jasną informację, żeby zarówno pacjenci, jak i personel szpitala w Wolicy mieli pewność tego, że ten szpital tutaj zostanie, że będzie dalej świadczył wszystkie usługi, że to nie będzie w jakiś sposób okrojone. No, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy po prostu mieli pełną, jasną informację, bo na razie docierają do nas plotki, doniesienia jakieś medialne, a chyba po to jest ten okrągły stół, żebyśmy właśnie wszyscy nad tym wspólnym dobrem, jakim jest szpital w Wolicy, jakim jest służba zdrowia u nas w rejonie, porozmawiali.
2: Powiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. Radni w pierwszej kolejności chcą dowiedzieć się od zarządu województwa, jaki jest stan finansowy i osobowy szpitala w Wolicy, jak i poznać dokładne plany marszałka względem placówki w związku z ewentualnym połączeniem jej z Kaliskim Okrąglakiem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Muzeum w Lewkowie z prestiżową nagrodą Izabella 2025. Placówka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Edukacja Muzealna za projekt Pod okiem Zofii, poświęcony warsztatom haftu Angielskiego i Snutki Golińskiej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 70 przedsięwzięć z całej Wielkopolski. Nagrodzony projekt realizowano przez pół roku, a efekty pracy uczestniczek można oglądać na wystawie stałej w Pałacu w Lewkowie. Nagrodę egzekwo otrzymał także Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie. Gala konkursu odbyła się w Muzeum Śremskim. Koszykówka w wydaniu ulicznym królować będzie w tę sobotę na Piaskach Szczygliczce. Wszystko za sprawą pierwszego turnieju Orangutan Cup Ostrów Wielkopolski, który rozpocznie się o 10:00. W zmaganiach weźmie udział 5 zespołów, które zagrają systemem każdy z każdym. O tym, kto z kim się zmierzy, opowiedział Radiu Centrum Wojciech Nowak, organizator turnieju.
4: W turnieju zagraje 5 drużyn, 2 drużyny ostrowskie, drużyna orangutanów i drużyna złożona z graczy Ostrowskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej, którą składa Wojtek Gonsala. Do tego zagra drużyna Eagles Gorzelec, z którą współpracujemy, jeździmy do nich na turnieje. Do tego zagra Alcatraz, drużyna z Wałbrzycha oraz drużyna z Bralina. Ten turniej zarazem jest eliminatorem do występu w wielkim turnieju ulicznym gry Alcatraz.
2: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Nowak, a zakończenie zmagań na boisku zaplanowano około godziny 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry tym kierowcom, którzy teraz za kółkiem, może nieco bardziej wypoczęci, nieco dłużej pospali. No i w kwestiach związanych z tym, co tam w trasie, jak dajecie znać, ruch jest już nieco większy. Ten trójkąt bermudzki, czyli od Alei Wojska Polskiego do Majkowskiej 3 maja. Tutaj dzieje się zwłaszcza na krzyżówce z ulicą Stawiszyńską. Tu już więcej aut gabaretowych, więc tutaj także możecie odrobinę dłużej postać. Podobna sytuacja także na Podmiejskiej, jadąc w kierunku Korczaka, zwłaszcza między Dobrzecką a Korczakiem. Tutaj też nieco więcej się dzieje. Na skrzyżowaniu także Wojska Polskiego z Poznańską. No i Częstochowska ze szlakiem bursztynowym. Tu na Częstochowskiej też nieco postoicie. Na Łódzkiej przy szlaku bursztynowym podobna sytuacja. No i droga krajowa 12. Już w Winiarach nieco większy ruch, a największe korki tradycyjnie w Zdunach o tej porze. Także pamiętajcie, że tutaj największy remont, więc tu również trzeba będzie trochę dłużej postać. A jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to szybkie przypomnienie. Tutaj przebudowa ulicy Klasztornej i Wile Duchowskiego. No i oczywiście droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj również kolejne remonty. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Podatek od posiadania aut spalinowych został usunięty z Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Po zatwierdzeniu zmian przez Komisję Europejską zmiany w KPO obejmują wykreślenie trzech opłat. Podatku od aut spalinowych, opłaty rejestracyjnej oraz obciążeń dla firm z co najmniej dwoma autami we flocie. Państwa Unii Europejskiej muszą zrealizować wszystkie cele KPO do sierpnia tego roku, a Polska do tej pory już otrzymała znaczne środki z programu i czeka na kolejne wpłaty.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 25 minut do 8.

0: Ogłoszenie.
1: Firma daje nową Łopatówkę, poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy, nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie, twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A to już o to pamiętasz historię o trzech muszkieterach?
2: No tak trochę tylko.
1: Tak trochę tak tylko. Troszeczkę. Wiesz, że był czwarty, prawda? No był. D'Artagnan.
2: Tak, no i co? No i okazuje się, że jakiś archeolog zatrzymany został za co? Za kradzież kości.
1: No właśnie, mogące należeć, tak, do D'Artagnana, czyli słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii, o tym powiemy więcej o 8:00.
0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
3: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
5: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
7: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później.

0: Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: My dostajemy się pod silny wpływ pogodnego wyżu Zeno z nad Niemiec. Pogodnie to jest już teraz za oknami. 12 stopni na moim radiowym termometrze. Dużo słońca, chmury pojawią się, ale bez opadów. Dziś maksymalnie 22, wiatr z północnego zachodu. Wieje słabo, a warunki biomateo mamy dziś korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minę. 8.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trump zapowiada dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy w Polsce. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski przez 5 lat. Holenderski archeolog zatrzymany za zabranie kości D'Artagnana. Dorota Wertycka. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. Teraz w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu usłyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Trump, to w ramach tej rotacji, czy jeszcze dodatkowi żołnierze, tego nie wiadomo.
4: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump.
3: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
5: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
3: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński, izraelski minister bezpieczeństwa, po skandalicznym nagraniu, w którym szydzi z porwanych aktywistów Global Summit Flotilla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówi Marcin Kierwiński.
6: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
3: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskowało MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego Charge d'Affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
3: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Archeolog zatrzymany za kradzież kości, które mogą należeć do D'Artagnana, słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii. Kości znaleziono w kościele w Maastricht. Ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Zostało już przeprowadzone w niemieckim laboratorium, ale po badaniu holenderski archeolog, który dostał już odznaczenie jako odkrywca grobu hrabiego D'Artagnana, odebrał kości i zapewniał, że są w bezpiecznym miejscu. Po tym zatrzymała go policja.
1: Kursy walut.
2: No tutaj nie trzeba głęboko kopać, ja wam wszystko powiem, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o kantor. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 24 grosze, dolar amerykański to 3 zł 65 groszy, frank szwajcarski to 4 zł 64 grosze i funt brytyjski 4 zł i 90
1: groszy. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To teraz zabieramy się za tych, którzy dzisiaj świętują, a jest co świętować, bo to piątek, piąteczek, piątunio, czyli cały weekend można poimprezować. Imieniny dzisiaj ma Dorian, Emil, Helena, Jan, Julia, do tego Roma, Roman, Wiesław, Wiesława i Wisława. Wszystkiego, co najlepsze ode mnie, oczywiście już za chwileczkę upominek muzyczny. Wy też pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia. Tak od samego rana na pewno będzie im bardzo miło, bo już 5 po 8.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba!
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
11: Radio Centrum. Radio Rano.

Tak sobie grzebię w tej sieci, tak grzebię, szukam jakichś fajnych informacji dla was i nie wiem, czy fajne, ale trochę mnie rozbawiło. Wyobraźcie sobie, pijacie czasami kompot, prawda? No nikt nie jest zdziwiony na słowo kompot, każdy wie, o co chodzi i z czego może być. A tu bardzo proszę, jest oczywiście mnóstwo takich tak zwanych influencerów, tych ze Stanów Zjednoczonych. Ci to zawsze mają pomysły i odkrywcze, no może niekoniecznie. Okazuje się, że polski kompot podbija Stany Zjednoczone. Na pewnej platformie robi furorę jako, uwaga, woda truskawkowa i dla wielu Amerykanek jest to kulinarna nowość, zupełnie nowość. Promują ją jako sposób na poprawę cery do tego. Trend wygląda dosyć nietypowo, bo tiktokerki przelewają kompot do misek, a owoce wyjadają pałeczkami. Co ciekawe, nie wszystkie decydują się wypić sam sok, czyli no właśnie, odkryli to, że truskawki można ugotować, tylko fajnie było, żeby jednak ten kompot wypiła, a nie tylko same truskawki wciągnęły. Do smacznego życzymy i więcej takich odkryć. Radio Rano. Albo zapraszamy na wycieczkę kulinarną do Polski. My wam pokażemy, co dobre.

0: 20 minut po 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich o bardzo ważnym temacie, czyli zdrowiu psychicznym dzieci.
2: Tak, w ramach projektu Rodzina w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku będzie spotkanie dla rodziców.
0: No właśnie, dla rodziców w tym temacie, a szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 8.30.
3: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
4: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Zapraszamy na

0: Josephine, bardzo przyjemny kawałek Chris Rea. Mała przerwa w muzyce, bo zbliża się godzina 8.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wybudują PSZOK w Starym Kiączynie. Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami i stresem? Spotkanie w Opatówku, a w sporcie pierwszy bój o brąz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Stawiszyn doczeka się własnego PSZOK-u. O tej ważnej dla mieszkańców inwestycji opowiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz gminy i miasta Stawiszyn.
3: Chciałbym podzielić się bardzo dobrą informacją z mieszkańcami gminy miasta Stawiszyn, ponieważ nasz wniosek dotyczący dofinansowania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Starym Kiączynie został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wybrany do dofinansowania. I tak po wprowadzeniu środków Rady Miejską na przyszłotygodniowej sesji przystąpimy do rozpisania przetargu w formule projektu i buduj.
2: PSZOK powstanie dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: W ramach zadania planujemy budować niezbędną infrastrukturę do przyjmowania odpadów w ramach PSZOK. W tym ciekawe miejsce, jakim będzie warsztat przygotowania przedmiotów do ponownego użytku pod nazwą Drugie Życie Rzeczy. Nie zabraknie oczywiście zieleni, jak i elementów proekologicznych i edukacyjność.
2: Dodał Grzegorz Kaczmarek, wartość prac to ponad 3 200 000 zł, z czego 70% pokryje dofinansowanie. Inwestycja ma zostać ukończona do końca przyszłego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
4: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: 14 czerwca w ramach projektu Rodzina w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbędzie się spotkanie dla rodziców chcących świadomie budować relacje z dzieckiem oraz wzmacniać jego odporność psychiczną. Jak przekazują organizatorzy, uczestnicy dowiedzą się m.in. co wpływa na zdrowie psychiczne dziecka oraz jak wspierać je w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca w siedzibie GOKU w Opatówku. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie, a zrobić to możecie za pomocą formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Ich mecze to gwarancja emocji i zaciętej walki o każdą piłkę, a o wyniku może decydować jedna bramka. Mowa o pojedynku o brązowy medal w Orlen Superlidze, w którym Rebut KPR Ostrowia Ostrów zmierzy się z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Choć Ostrowianie to obrońcy brązowego medalu sprzed roku i trzeci zespół rundy zasadniczej, faworytem wydaje się być naszpikowany reprezentantami Polski Wybrzeże. Gra toczy się do dwóch zwycięstw i to Ostrowia ma przewagę własnej hali, choć jak powiedział Radiu Centrum Mateusz Wojciechowski, kapitan biało-czerwonych pasiaków, idealnie byłoby skończyć rywalizację w dwóch meczach.
5: My liczymy na dwa pojedynki, ale jeżeli uda nam się zdobyć ten medal, to w ciemno bierzemy trzy.
6: To jest gra już nie o bilans bramkowy, tylko o zwycięstwo. To też trochę inaczej się gra?
5: No na pewno. Tam można powiedzieć, że każdy mecz zaczyna się od zera i nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, czy w pierwszym meczu wygrałeś 10, czy przegrałeś 10, bo po tym pierwszym spotkaniu będziesz prowadził 1-0, czy przegrywał 1-0 i nadal masz w kolejnych ewentualnych dwóch spotkaniach szansę rozstrzygnąć to na swoją korzyść, nie patrząc na to, co było wcześniej.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Rebut KPR Ostrowia. Pierwszy mecz w Ostrowie w sobotę o 15:00, drugi w Ergo Arenie 2 czerwca o 18:00, ewentualny trzeci ponownie w Ostrowie 6 czerwca o 15:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz ostatni w godzinach porannych, w których ruch jest nieco większy. Jedźcie ostrożnie i pamiętajcie, że możecie też dawać znać, co w trasie słychać. Ja daję znać, że w Pleszewie cały czas jeszcze przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu. Ulica łączy wyremontowaną niedawno ulicę Bolesława Krzywoustego z rondem, wyremontowaną Targową. Jest skrótem z centrum miasta do osiedla Mieszka I. Jakby ktoś nie pamiętał, no to tutaj cały czas się dzieje. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa klasztornej Leduchowskiego, a jeżeli chodzi o Kalisz, to pamiętajcie, że Kalisz Opatówek, droga numer 12, zwłaszcza w Zdunach, tu się dzieje, w samym Kaliszu na Sulisławickiej, na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza, tutaj także remonty, no i przebudowa ulicy Złotej, to odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Odszkodowanie z OC za naprawę samochodu po wypadku może być wkrótce rozliczane według nowych, jednoznacznych zasad. Problemem zajmie się cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego, bo w ostatnich latach sędziowie wydawali w tej sprawie całkowicie różne uchwały.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 24 minuty pozostały do godziny 9. Wracamy do muzyki Nelly Furtado i bardzo przyjemny kawałek Say It Right.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina zrazowa dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką Biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.
6: Kalendarz muzyczny.
7: No dobrze, to sprawdźmy, jak wygląda kalendarz muzyczny na dziś. 22 maja 1924 roku rodzi się Charles Aznavour, francuski aktor, piosenkarz, kompozytor. Pochodzi z Armenii, naprawdę. Zrobił ogromną karierę. Na początku tej kariery promowała go sama Edith Piaf. A ja z tej okazji mam dla Was piosenkę, którą doskonale znacie, jego wykonanie. 1974 rok i She.

0: talk about. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 6 minut do 9 w najbliższych wiadomościach o obietnicach Donalda Trumpa.
2: Tak, prezydent Donald Trump obiecał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu dodatkowych 5000 żołnierzy. Aż tu się ciśnie, cóż szkodzi obiecać. Zobaczymy, jak będzie.
1: No właśnie, masz szczegóły tych obietnic w wiadomościach o 9.
3: Reklama.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raz za dobrze. Na lata.
6: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
7: Co dziś na obiad?
8: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
6: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
9: Bistro na talerzu.
10: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
11: A my mamy czas dla siebie.
6: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Przyjemnie słonecznie, 17 stopni, dziś maksymalnie w naszym regionie 22. Do tego jeszcze wiatr, który na razie z wschodu wieje, z zachodu wieje słabo. Na barometrach 1029 hektopaskali, biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ministerstwo Rodziny zleca kontrolę w żłobku w Ząbkach. Trump obiecuje 5000 żołnierzy w Polsce, szczegółów nie znamy. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dorota Wardecka. Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w oczku wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
5: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
4: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano dwie opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
6: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4000 żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
4: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Dziś ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oprócz spraw bieżących, część przedstawicieli komitetu chce rozmawiać o jego prezesie Radosławie Piesiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Błażej Kulesza.
7: Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związków podejmowała jeszcze wczoraj, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
8: No idziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić.
7: Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa. Jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
9: Decydują polskie związki sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów.
4: Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesny aparat USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
10: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
4: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży, nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magdy zagrają w niedzielę, Iga Świątek w poniedziałek. Znamy już wstępny plan gier w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Już pierwszego dnia na korcie zobaczymy dwie Polki. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Świątek w poniedziałek zacznie turniej od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Nie wiadomo jeszcze, kiedy swój mecz rozegra Maja Chwalińska, która po udanych eliminacjach dopiero dziś pozna swoją rywalkę. Polacy zagrają w poniedziałek lub wtorek. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na kolejkę przed końcem sezonu w Ekstraklasie Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów, a na ich potknięcie liczy Raków Częstochowa, który ma punkt mniej. I w ostatniej kolejce zagra jutro ze zdegradowaną już Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
12: Nasze nastawienie, podejście do spotkania, realizacja planu to będzie dla nas kluczowe. Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że jesteśmy na takim etapie po tylu meczach, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
11: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
13: Jesteśmy gotowi. Dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
11: Wszystkie mecze ostatniej kolejki Ekstraklasy jutro o 17:30. A pół godziny później w Oslo rozpocznie się finał Ligi Mistrzów, już szósty dla Ewy Pajor, która pięć poprzednich przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympiquem Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór. Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko. Mecz Barcelony z Olimpikiem jutro w Oslo o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na sportowo również z informacją bardzo ważną o tym, który zbiera kasę i to charytatywnie dla tych najbardziej potrzebujących. Tym razem Łatwo Gang, który miał odpocząć po poprzednim sukcesie i po poprzedniej wyczerpującej dla niego akcji, rusza w trasę rowerową. To będzie przejazd z Zakopanego do Gdańska, transmitowany oczywiście w sieci. No i uwaga, uwaga, ten przejazd startuje już dziś, przynajmniej taki plan, o godzinie 16:00. Oczywiście w trakcie będzie prowadzona zbiórka na terapię genową dla Maxa. Konkretnie koszt leczenia w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 milionów złotych, z czego nadal brakuje 12. Łatwo Gang zapowiedział też, że jeżeli przed dotarciem do Gdańska uda się zebrać brakującą kwotę, to po krótkim odpoczynku powróci rowerem do Zakopanego. My oczywiście mocno trzymamy kciuki i kibicujemy, no i gratulacje, żeby tylko sił nie brakło i żeby dobrych ludzi również nie brakło.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
2: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
3: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
4: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama. You got it!

0: No.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 21 minut po godzinie 9. Dzisiaj piątek, piąteczek, ale my mamy dla was już plan związany ze zdrowiem na sobotę.
3: Tak, bo będzie biała sobota w ten weekend dla wszystkich, którzy chcą zadbać o serce i kości. Tym razem Doppler tętnic przedmózgowych, USG, EKG, czy też badanie wzroku, więc posłuchajcie o tym o 9.30.
2: A te badania dotyczą kalisza.
4: Reklama.
5: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
6: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
7: I spotkanie z łosiem czy stosiem.
6: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
4: Reklama.
8: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Ciekawa jestem, ile z was śpiewało Jaga teraz na głos? Oczywiście zachęcamy do tego, żeby również pośpiewać. A teraz zachęcamy, żeby posłuchać, zrobić głośniej, bo minęła 9:30, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obwodnica Kalisza ma powstać w korzystnym wariancie do 2030 roku. Zadbaj o serce i kości. Kolejna biała sobota w Kaliszu. W ten weekend będzie też okazja pograć w golfa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Znany jest wykonawca kaliskiej obwodnicy. Trasa ta zostanie wykonana w wariancie 5+, o który długi bój z samorządem Nowych Skalmierzyc prowadziły władze Kalisza.
3: Inwestycja ta realizowana jest w korzystnym dla naszego miasta wariancie, tym, o którym wspólnie walczyliśmy. Obwodnica Kalisza, tak długo oczekiwana, to wyprowadzenie ruchu tranzytowego z naszego miasta, ale również lepsze skomunikowanie stolicy Wielkopolski Południowej, aglomeracji kalisko-ostrowskiej, zresztą świata. Jestem przekonany, że inwestycja ta zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem i obwodnicą Kalisza pojedziemy już w 2030 roku.
2: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę ciągu Konin-Kalisz-Ostrów-Wielkopolski do parametrów drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego o przekroju dwujezdniowym. W wielu miejscach trasa powstaje w nowym śladzie, omijając m.in. Konin, Głowiew, Rychwał, Zbierzk, Stawiszyn, Piątek Mały, Witoldów, Kokalin, Kalisz oraz Biskupice Łoboczne.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Dzieje się w Kaliszu. Także na styku polityki, mediów i pieniędzy.
4: Historia dziennikarskiego dochodzenia o tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować ustosunkowany mecenas z Kalisza, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Prezydent Kalisza ochoczo zaangażował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla spółki tegoż adwokata i jego wspólników. O tym przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule Dzieje się w Kaliszu. Polecam. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Tym razem mieszkańcy Kalisza będą mogli zadbać o serce i kości. One będą głównymi bohaterami kolejnej Białej Soboty. To profilaktyczny cykl spotkań realizowanych przez miasto Kalisz.
5: I ta Biała Sobota jest pod hasłem Zdrowe Serce i Kości. Czyli jak sama nazwa wskazuje, będzie można skorzystać z USG Doppler tętnic przedmózgowych, EKG, będzie też badanie wzroku, badanie poziomu cukru, cholesterol i będzie można właśnie zbadać gęstość kości.
2: Zachęcał do skorzystania z badań kaliskich słuchaczy Radia Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. Najbliższe wydarzenie cyklu w tę sobotę w przychodni Puls przy ulicy Polnej od godziny 10 do 14. Wszystkie badania w ramach Białych Sobót dla mieszkańców Kalisza są bezpłatne. W Kaliszu będzie można przekonać się, że golf to nie tylko sport dla wybranych. To sposób na aktywne spędzanie czasu, budowanie relacji i odkrywanie nowych pasji, niezależnie od wieku. Wbrew stereotypom, w golfa mogą grać wszyscy – dzieci, rodzice i seniorzy. To także okazja, by oderwać się od codzienności i choć na chwilę zamienić ekrany telefonów oraz komputerów na ruch na świeżym powietrzu. Dla wielu osób pierwsze uderzenie kijem okazuje się początkiem pasji na całe życie. A już w tę sobotę będzie można spróbować swoich sił zupełnie za darmo. Pierwszy kaliski klub golfowy przy ulicy Wiankowej 6367 zaprasza mieszkańców w godzinach od 11 do 16. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 10, to ja wracam w takim razie do muzyki i mam dla was kawałek, który znajdziecie na rc.fm w zakładce Top 30 wśród propozycji, a to Mature Lover i Sienna Spyro.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: No to teraz zróbcie głośniej, bo będzie się działo. Byli wykonawcy w postaci Thin Lizzy w dawnych latach, ale ja mam dla was teraz lata 90. 1998 rok. Whiskey in the Jar i Metallica.

0: Reklama. Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina zrazowa dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi.

0: 4.30. Tym razem
1: z Małgorzatą Matysiak, dyrektorką biblioteki w Opatówku, porozmawiamy o spotkaniach organizowanych przez placówkę oraz o czytelnictwie w gminie. Hashtag warto posłuchać.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj kolejny bardzo przyjemny, słoneczny dzień. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 22, może nawet 23 stopnie. Teraz na moim radiowym termometrze już prawie 15. W słońcu oczywiście nieco cieplej. Co prawda mają pojawić się chmury, ale bez opadów. Wiatr z północnego zachodu wieje teraz słabo, a warunki biometeo mamy korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minę 10.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sadownicy liczą straty, niektórym wymarzło niemal wszystko. Deportacja zatrzymanych aktywistów z międzynarodowej flotylli. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny praktycznie pozostawieni sami sobie. Dorota Wardecka. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe, nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
4: Owoc wymarzł.
5: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
6: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie, to znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle.
5: Gdzie to wymarzły jabłka.
7: Jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
3: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Stan niektórych członków flotylli zmierzających do strefy gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Dwoje Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
8: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
3: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do strefy gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Jednocześnie zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy naszego czasu, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy po wcześniejszych głosach o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Europie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić w prokuraturze, odpowie na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. 4 sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, że pacjenci, jak zauważa rzecznik Izby, Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie.
9: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
3: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 10.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Może dlatego, że burczy mi trochę brzuchu i czas na drugie śniadanie, a może dlatego, że jest to naprawdę zabawna sytuacja, kiedy ktoś zaczyna korzystać ze sztucznej inteligencji, przerabia sobie zdjęcia i myśli, że coś na tym ugra. No i wiecie dobrze, że już od jakiegoś czasu w mediach głośno o próbie wyłudzenia, do której doszło w rzeszowskiej pizzerii. Jedna z klientek próbowała udowodnić, że na zamówionym posiłku zabrakło salami. No tak, pizza z salami, no to gdzie tu salami? Powinno być i to sporo. Jednak to zdjęcie przerobiła tak koślawo trochę. Można było się połapać, że to jest jednak przeróbka. No i bardzo proszę, teraz będzie miała kłopoty. Jeżeli chodzi o samą relację, zamiast pizzy otrzymała margaritę i tak dalej, i tak dalej. Dowód zdjęcie, oryginalne pudełko. Miała jednak ścięte narożniki, a po magii AI nagle zrobił się z niego idealny kwadrat. I tutaj jednak pilne oko, czujne oko pracownika, który zauważył, że przeróbka była niekoniecznie dobra. No i bardzo proszę, teraz klientka w kłopotach. Pizzy już na pewno nie będzie.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 21 minut po godzinie 10. Dziś kolejny odcinek cyklu publicystycznego. Tak się mówi na antenie Radio Centrum. Dziś dyrektorka Biblioteki w Opatówku. Porozmawiamy m.in. o spotkaniach, które Biblioteka Braci Gilerów organizuje w gminie w czytelnictwie. Dziś o godzinie 10.30 zapraszam już teraz na program Tak się mówi.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson. Do muzyki wrócimy już za kilka chwil. Zbliża się godzina 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gilerów w Opatówku. Witam Panią.
3: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, słuchaczom Radia Centrum.
2: Pani dyrektor, może zacznijmy od gratulacji, no bo odznaka honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego, no to nie każdego dnia można otrzymać tak ważne wyróżnienie. Na pewno to docenienie i Pani wkładu w działalność biblioteki w Opatówku, no ale też docenienie dotychczasowych Pani działań.
3: Tak, Panie redaktorze, to jest przepiękne, wielkie, największe wyróżnienie, jakie do tej pory otrzymałam. Cieszę się z tego ogromnie. Zwrócenie uwagi na biblioteki, na ich pracę, na zaangażowanie ludzi, którzy tam pracują, to jest no, wielka zasługa nas samych. Ja się cieszę, że mam zaszczyt i przyjemność pracować z takimi wyjątkowymi ludźmi, bo przecież bez zaangażowania i pracy koleżanek, to nie byłoby to możliwe. Osobiście bardzo się cieszę. Rzeczywiście zostałam doceniona i to na takim wysokim szczeblu. Dołączyłam do osób, które pracują w dużych bibliotekach, mają duże zasoby kadrowe, zupełnie różne od naszych. A mimo to sprostaliśmy tym dzisiejszym wyzwaniom, oczekiwaniom, zostaliśmy dostrzeżeni i z rąk samego pana marszałka i pani dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej odbierałam to zaszczytne wyróżnienie i naprawdę byłam wzruszona, bardzo szczęśliwa i dalej mnie trzymają te emocje. Cieszę się z tego bardzo, bardzo. Ale oczywiście dla nas największym wyróżnieniem są odwiedziny naszych czytelników i liczę na to, że będzie ich coraz więcej.
2: No tak, no spotkania w Państwa bibliotece raczej cieszą się sporą popularnością, no ale też fakt, że taka odznaka trafiła do Pani, no to też chyba świadczy o tym, że i na tym wyższym szczeblu w Poznaniu doceniają Państwa działalność na tym polu.
3: Tak, tak, to wynika też z tego, że Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, już od niedawna Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka, ma z nami bardzo ścisły kontakt, ma nad nami nadzór merytoryczny, pracuje tam wyjątkowy zespół, który też pokazuje nam dobry kierunek, jak pracować, jak podążać za współczesnymi wyzwaniami, jakie stoją przed bibliotekami. I rzeczywiście tam zostaliśmy dostrzeżeni. Zwrócono uwagę na to, że jako biblioteka gminna, nieduża biblioteka z małym zasobem kadrowym, robimy naprawdę wyjątkowe rzeczy. Więc no to też jest przede wszystkim zasługa właśnie tego zespołu Biblioteki Wielkopolskiej, która no, widzi, dostrzega i docenia naszą pracę.
2: Wyjątkowa tak naprawdę działalność Państwa Biblioteki, no, która trwa od lat. W tym roku też już kilka spotkań, które przyciągnęły wiele widzów. Jakbyśmy mogli tak podsumować, kto dotychczas w tym roku odwiedził Państwa Bibliotekę, ale też może zdradzić, kto jeszcze zawita do Opatówka.
3: Tak, za nami już bardzo udane wydarzenia. No, hitem był Sławek Gortych, który zgromadził rzeszę fanów, ale i ostatnie nasze spotkanie z reportażystą, podróżnikiem Tomaszem Owsianym też wypełniło naszą salę po brzegi. Co do planów na przyszłość, to na pewno w najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz. Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia. Także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. Sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu dzisiaj za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe, żebyście dołączali również do tych wydarzeń, które jeszcze powiedzmy dzisiaj o nich nie wiem, ale za kilka dni już mogą klarować się i możemy się szykować do spotkań, które czasami z dnia na dzień spontanicznie się po prostu szykują w naszej bibliotece.
2: spotkanie ze Sławkiem Gortychem no, było hitem chyba. Tak. Kwestia wejściówek rozeszło się tak naprawdę one w mgnieniu oka. A jak to wygląda od kuchni? Zaproszenie takiej rozpoznawalnej postaci do Opatówka, do Państwa Biblioteki, to z dużym wyprzedzeniem trzeba się zgłaszać do takich pisarzy? Jak to wygląda pod względem takim właśnie planowania tego typu wydarzeń?
3: W przypadku Sławka Gortycha to miałam przyjemność spotkać go w ubiegłym roku w maju właśnie na gali Wielkopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę. Zapytałam, jak wygląda kwestia zaproszenia go do biblioteki. To już wtedy czas oczekiwania był ponad rok. Wcześniej planowaliśmy listopad, ale w tym listopadzie coś nie wydarzyło się tak po drodze, żeby tutaj mógł do nas zawitać. No i odwiedził nas w styczniu. Różnie to jest. Jeśli chodzi o kaliber, taki duży kaliber pisarzy, to rzeczywiście rok, nawet do dwóch lat. Są pisarze, którzy mają zawieszone grafiki, bo po prostu nie wyrabiają z tymi spotkaniami. Zdarza się tak, że kolokwialnie mówiąc, ktoś się wstrzeli w jakiś termin, tak? Że będzie w pobliżu, ma jakiś wolny dzień i może nas odwiedzić. Przy czym ja, jeśli chodzi o naszą pracę w Opatówku i promowanie artystów, promowanie pisarzy, publicystów czy reportażystów, to też dużą wagę przywiązuje do naszych lokalnych twórców, których nie znają w wielkim świecie, ale my znamy ich na naszym podwórku, więc z wielką przyjemnością po prostu zapraszam te postaci, które żyją na naszej ziemi kaliskiej i tworzą w jakikolwiek sposób, lub mają ciekawe pasje, lub podróżują. To są osoby, które też mają bardzo ważne miejsce w naszej działalności, żeby ich promować.
2: Ostatnie spotkanie z Tomaszem Owsianem było łączone w tym sensie, że w podobnym okresie i był w Opatówku, i w Cekowie. Czy często Państwo współpracujecie z innymi bibliotekami, żeby zapraszać właśnie takich gości na nie jedno spotkanie w regionie, ale na kilka? Czy to raczej jest zbieg okoliczności częściej, że na przykład tu dana osoba jest w Opatówku, a za chwilę na innym spotkaniu w regionie?
3: Jeśli chodzi o zaszczytną funkcję, którą też pełnimy, bo pełnimy zadania Biblioteki Powiatowej, to wygląda to w ten sposób, że od lat, to jeszcze moja poprzedniczka praktykowała, teraz ja, organizuję dla koleżanek i kolegów z powiatu kaliskiego spotkania studyjne, szkolenia, warsztaty, rozmaite ćwiczenia, które podnoszą nasze kompetencje lub wdrażają zmiany dotyczące bibliotek. Co do wydarzeń kulturalnych, to z przyjemnością współpracujemy. Natomiast od jakiegoś czasu pomyślałam sobie, że byłoby miło jako biblioteka powiatowa wesprzeć lub wejść we współpracę z niektórymi bibliotekami i zaproponować im takie wydarzenia. Zapytałam panią dyrektor biblioteki w Cekowie, czy zaryzykowałaby, bo tam jeszcze nie było takich spotkań z podróżnikami. Przyjęła propozycję. Zaprosiliśmy pana Tomasza na dwa odrębne tematy, bo tam mówił o Paragwaju, u nas mówił o Gujanie francuskiej. I to się sprawdziło. Także myślę, że w przyszłym roku na pewno zaproponuję też taką współpracę innej bibliotece w naszym powiecie.
2: Trochę było o tej działalności bibliotek takiej 21-wiecznej, no ale wróćmy do tej pierwotnej funkcji bibliotek, czyli propagowania czytelnictwa. Jak to wygląda w gminie Opatówek? Czy dużo mają Państwo czytelników? Jak to wygląda? Co się cieszy największą popularnością wśród Państwa pozycji?
3: Trudno powiedzieć, czy dużo. Ja uważam, że bardzo dużo. Jak na taką małą bibliotekę i na gminę ponad 10 tysięcy mieszkańców, 10 400 zdaje się teraz mamy mieszkańców. Nasza biblioteka ma 2352 czynnych użytkowników, stałych, bo tych zarejestrowanych jest znacznie więcej, ale wygląda to w ten sposób, że w danym roku czytelnik musi nas odwiedzić przynajmniej raz, więc jest nazywany czynnym użytkownikiem. I ten poziom czytelnictwa u nas rośnie. Ja się z tego bardzo cieszę, że dołącza do grona czytelników coraz więcej mężczyzn. Teraz jest też wiele akcji ogólnopolskich, na przykład akcja pod hasłem Tata też czyta, więc mamy tych czytelników coraz więcej. Myślę, że to też wynika z tego, że jest dobry księgozbiór, są te tytuły, o które czytelnicy pytają. Właśnie są te wydarzenia, ale ja przede wszystkim też zwracam uwagę na specyficzny klimat biblioteki w Opatówku i to serce, które wkładają dziewczyny w pracę z czytelnikiem. Ja też bardzo lubię mówiąc kolokwialnie, siadać w wypożyczalni i pracować z czytelnikiem, bo to jest bezcenne doświadczenie, kiedy można porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się, jakie mają potrzeby i oczekiwania. Mamy duży poziom wypożyczeń, te wypożyczenia rosną. Również Legimi cieszy się dużą popularnością. Książki elektroniczne, e-booki i audiobooki. W ubiegłym roku to było aż 10 tysięcy wypożyczeń przy no, takiej rosnącej liczbie tych książek papierowych, które kiedyś mówiono, że pewnie te elektroniczne je zastąpią, wyprą w ogóle. No nie, nie. Ludzie lubią czytać papierowe książki i to się cieszy dużą popularnością. Trudno powiedzieć, panie redaktorze, co ma na to wpływ, bo pewnie wiele czynników, bo i ceny książek poszły w górę. Może ludziom już się wypełniły półki w mieszkaniach, już nie mają miejsca na nowe, ale widzę też taki trend, że biblioteki stają się takimi atrakcyjnymi miejscami na mapie kulturalnej ludzi i ludzie chcą nas odwiedzać, ludzie chcą przychodzić na wydarzenia, to są zawsze darmowe wydarzenia, więc to chyba wszystko naraz ma wpływ na ten rosnący poziom czytelnictwa. A my przede wszystkim staramy się od najmłodszych lat zaszczepić ten pierwiastek zainteresowania książką, biblioteką, bo od przedszkolaków poprzez poszczególne grupy wiekowe dzieci nas odwiedzają, no i potem wracają do nas jako dorośli, tak to wygląda.
2: Powoli dobiega końca nasz czas rozmowy, ale jeszcze na koniec chciałbym krótko o kolejnej edycji konkursu recytatorskiego, który państwo organizujecie, tegoroczny poziom, jak on się prezentował?
3: Oj, to był eksperyment ogromny, to był 20 już konkurs recytatorski imieniem Stefana Gilera, pod patronatem starosty kaliskiego i w tym roku zaproponowaliśmy młodzieży poezję ludową regionu kaliskiego. Było znacznie mniej uczestników niż w latach poprzednich. Obawiałam się tego eksperymentu, ale udał się. Szczególnie jurorzy na to zwrócili uwagę, ponieważ poziom recytacji był tak imponujący, tak piękny, że cieszę się bardzo, że podjęliśmy takie ryzyko i wpisaliśmy się również tym tematem w rok obchodów twórców ludowych, sztuki i ludowej w powiecie kaliskim. Także uważam, że to był bardzo fajny eksperyment. Mieliśmy mniej uczestników, ale byli świetnie przygotowani, więc w tym roku to była taka jakość, prawdziwa jakość. Zresztą w latach poprzednich również. Ten konkurs cieszy się dużą popularnością. Myślę, że to jest też zasługa nagród pięknych, na które zrzuca się wiele instytucji, organizacji, także sponsorów, którym dzisiaj już bardzo dziękuję za poprzednie i przyszłe wsparcie. No tak to wygląda, że ci uczestnicy naprawdę chętnie do nas przyjeżdżają.
2: A ten trend będzie kontynuowany w przyszłym roku? Pójście takiego inną drogą, czy to było tylko jednorazowo ze względów?
3: W ubiegłym roku był rok pamięci bohaterów II wojny światowej i wówczas też wybraliśmy takich twórców, poetów II wojny światowej. Natomiast zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, bo być może zupełnie nie zgra się to z kwestią recytacji. Ale mieliśmy również w roku Szymborskiej jej wiersze. Młodzież recytowała teksty piosenek Grzegorza Turnała, więc no, wachlarz jest bardzo szeroki. Myślimy o tym, o powrocie do tej macierzy, do tej początkowej idei, czyli może coś Stefana Gilera i naszych kaliskich poetów. Także no zobaczymy, czas pokaże.
2: Dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani Małgorzata Matysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia braci Gilerów w Opatówku.
3: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu i zapraszam wszystkich państwa do bibliotek w powiecie kaliskim i biblioteki w Opatówku. Do zobaczenia.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Jeżeli nie zdążyliście wysłuchać całej rozmowy, bądź chcecie to powtórzyć, będziecie mogli ją wkrótce wysłuchać na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: Reklama.
4: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
5: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
4: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
5: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
4: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
6: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
7: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
6: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
8: Reklama.
1: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Już zbliżamy się do 20 stopni, a jeszcze przekroczymy ten pułap. Dzisiaj dostajemy się pod silny wpływ pogodnego, wyżu, ciśnienie rośnie. Biometr jest korzystnym, zachmurzenie mało i umiarkowane w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 11.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw podpisane. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w USA na 3 miesiące. Tenisiści poznali już swoich rywali na French Open. Dorota Werdycka. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych Okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
4: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grynkiewiczem.
3: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Ilena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
3: W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
6: Zawsze królowały kotlety wołowe, natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
3: Festiwal ma potrwać do 31 maja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ledwo człowiek przyszedł do pracy, od razu mu o jedzeniu. Mówią 4 minuty po godzinie 11. No ale to chyba dobra jest informacja, jeżeli piękny zasób menu. Nie wiem, co tam dzisiaj macie o tej porze przed południem. Jeżeli kawa, to też dołączam, bo ja bardzo chętnie w towarzystwie. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Tak pięknie można sobie podróżować z muzyką na 106.4, 12 minut po godzinie 11, kiedy podróżujemy w piątek, to jest jakoś tak szczególnie przyjemne. Nie wydaje wam się, dlaczego, że to właśnie piątek jest takim dniem? 22 maja w kalendarzu, ale ładnie się dwie dwójki złożyły.
1: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Wawrzyny sportu rozdane. Warto oczywiście wspierać talenty, o nich zawsze opowiada nasz redakcyjny kolega Maciej Kmiecik i on też jest laureatem. Brawo! No, na pewno będziemy jeszcze o tym wspominać o 11.30 między innymi w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 11.30, co w regionie południowej Wielkopolski opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie dokarmiają koty wolnożyjące. 80. rocznica bitwy pod Benicami i Starym Grodem. Wawrzyny sport rozdane. Wśród nich nasz redakcyjny kolega Maciej Kmiecik.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 65 tysięcy złotych na dokarmianie kotów wolnożyjących w Ostrowie Wielkopolskim. Połowę tej kwoty pozyskaliśmy z wojewódzkiego samorządowego programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom, powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Te 30 tysięcy złotych plus pieniądze, które przeznaczamy na ten cel z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pozwoli nam na dokarmianie wolnożyjących kotów. Kupujemy za to blisko 700 paczek karmy suchej, 3000 puszek karmy mokrej. Warto zauważyć, że te pieniądze w 100% trafiają jakby na dokarmianie ostrowskich kotów i osób, które tymi kotami w naszym mieście się zajmują.
2: Ostrów jest jedynym miastem z powiatu ostrowskiego, które o takie dofinansowanie wystąpił i otrzymał. Koty wolnożyjące mają bardzo duże znaczenie w lokalnym ekosystemie. Pomagają regulować populację gryzoni.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Przed nami 80. rocznica bitwy pod Benicami i Starym Grodem. 26 maja 1946 roku oddział podziemia niepodległościowego podporucznika Zygmunta Borostowskiego, pseudonim Bora, starł się z komunistycznymi formacjami Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i 6. Pułku Artylerii Lekkiej z Krotoszyna.
4: Zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców oraz gości do wspólnego upamiętnienia tej wyjątkowej rocznicy. W najbliższą niedzielę, 24 maja, w Benicach odbędą się uroczystości zgodne z ceremoniałem wojskowym.
2: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Wehikuł Czasu to impreza rekonstrukcyjna, której tegoroczna edycja będzie już 9. z cyklu. Młode sportowe talenty jak zawodniczka badmintona, Nina Sujka czy lekkoatleci Stali Ostrów, Lena Kanicka i Dawid Borowski, ale także nestorzy sportu jak biegacz Ryszard Płochocki z Nowych Skalmierzyc oraz biegający komendant ostrowskiej policji Michał Grzelak i strażacy sportowcy Martyna Świerczyk i Mateusz Delinger odebrali w czwartkowy wieczór wawrzyny sportu starosty ostrowskiego.
5: Powiat ostrowski jest dumny z takich sportowców i z takich działaczy. I każdego roku, kiedy spotykamy się na tej gali sportowej, w bardzo urokliwym miejscu, jakim są Kaczory, pada słowo dziękuję. Dziękuję od nas wszystkich, od samorządowców, ale ja myślę od całego społeczeństwa, bo przecież jest to powód do radości, bo sukcesy są niezaprzeczalne i to ja cieszę się z tych sukcesów międzynarodowych, krajowych, ale z tych lokalnych też, bo za każdym sukcesem stoi naprawdę wielka praca, pasja i to jest godne podziwu.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Wśród nagrodzonych byli także koszykarka Katarzyna Motyl, koszykarska Stal Ostrów, trener piłkarzy ręcznych Kim Rasmussen, uczestnik ekstremalnych przedsięwzięć biegowych Przemysław Warzecha, wieloletni kierownik referatu sportu Urzędu Miejskiego, a w przeszłości także działacz koszykówki żeńskiej i męskiej oraz sędzia stolikowy Sławomir Kowalczuk. Wawrzyna otrzymał też nasz redakcyjny kolega, korespondent sportowy Maciej Kmiecik.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Halo, halo Maćku, czy nas słyszysz? Pozdrawiamy. 27 minut do 12.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: taka to Allegro.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: piękny świat, jak wszystko piękne dookoła, kiedy w kościach nie trzeszczy. No, tym jeszcze nie słyszą najmłodsi, ale jak dbać o nasze zdrowie? O to zapytał ich reporter Radia Centrum Łukasz Kostecki.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
0: A przed jego reporterskim mikrofonem dzieci z przedszkola imienia Krasnala hałabały w Kaliszu.
2: Co to znaczy dbać o nasze zdrowie?
3: Grać w piłkę, ćwiczyć dużo, chodzić na bieżni, grać w koszykówkę.
4: Nie jemy dużo słodyczy. Mhm.
5: Pijemy dużo wody.
6: Warzywa.
7: Badać się trzeba.
8: Spacerujemy, jemy warzyw i biegamy i jemy owoce i warzywa.
9: Trzeba dużo pić.
10: Dużo herbatki.

0: Komentarze po decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy i pytanie, kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się u nas w kraju. O tym w wiadomościach w południe na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
3: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
2: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
3: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
2: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
3: Do swych składów pięknie zapraszają.
2: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj sporo słońca, ale też sporo kłębiastych chmur. Zachmurzenie będzie wzrastać z małego do umiarkowanego, ale na ogół pogodnie. 20 stopni teraz, miejscami do 22 stopni, a w niektórych miejscach najcieplej na zachodzie regionu południowej Wielkopolski nawet do 24. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie teraz na barometrach 1017 hektopaskali. Ambiomedy jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kto ojcem sukcesu i kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce? Są wyniki sekcji dwulatka, który zmarł w żłobku pod Warszawą. Nasi tenisiści poznali rywali na turnieju w Paryżu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
5: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
4: Amerykański prezydent uznał, że USA wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej, czy rotacyjnej obecności żołnierzy. Jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
6: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
4: Ten proces może potrwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realni wojskowi pojawią się w Polsce. Jeszcze jedna ważna wiadomość wojskowa. Około 18:00 do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze 3 samoloty F-35. Przekazał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste powitanie maszyn ma się odbyć 12 czerwca. Przyczyną śmierci dwulatka w Ząbkach było utonięcie. Tak orzekli biegli po sekcji zwłok chłopca, którego w środę znaleziono w oczku wodnym na terenie prywatnego żłobka. Tego samego dnia wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś wieczorem minie 48 godzin, które śledczy mają na zebranie materiału dowodowego i decyzję, czy kobiety usłyszą zarzuty, czy też zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Fręch zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Valentiną. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Czyli tu też mogło być lepiej.
4: Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów, jak waluty się kształtują, jeśli chodzi o średni kurs bieżący. Euro 4 zł 24 grosze, dolar amerykański 3 zł 65 groszy, frank szwajcarski 4 zł 65 groszy i funt brytyjski 4 zł 91 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A co do Iki? No wóz albo przewóz. 5 minut po 12. Dawid Podsiadło był królem zetronizowany, jeśli chodzi o stadion, a Metallica teraz już wyśrubowała nowy rekord, jeśli chodzi o odbiór widzów na stadionie i na wśród kibiców.

0: Piątek to nie tylko święto, bo weekend na horyzoncie, ale też i świętują dzisiaj Dorian, Emil, Helena, Jan, Julia, Roma, Roman, Wiesław, Wiesława i Wisława mają dzisiaj imieniny. Pozdrawiamy także tych, którzy 22 maja obchodzą urodziny. No to pięknego weekendu, szykuję wam się naprawdę długie świętowanie.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Reklama.

0: Po takim długim tygodniu warto gdzieś znaleźć ukojenie, wyciszenie i po prostu odpocząć. A tak jest w kinie Centrum, gdzie na weekend naprawdę sporo propozycji, a dzisiaj jedna z nich jest premierą.
1: Już teraz konkurs.
0: Milcząca przyjaciółka to ogród botaniczny, w którym rośnie miłożąb japoński i na przestrzeni wieku on się staje niemym świadkiem, uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Taka fabuła właśnie w cieniu drzew. 88 400 106 4, numer telefonu do nas. Dzisiaj ten film premierowo o 19.30. Kto ma ochotę na podwójne zaproszenie, można dzwonić. Już ktoś z nami jest na antenie. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A z kim mam przyjemność?
2: Z Edytą.
0: Cześć Edyto, skąd dzwonisz?
2: Kalisza dzwonię.
0: A to dobrze, blisko bardzo. Jak tam u ciebie piątek mija od samego rana?
2: No właśnie przyjemnie, bo jest słońce, zrobiło się ciepło i chce się żyć.
0: Super, a korzystałaś już z tych pięknych promieni gdzieś tam na przykład w parku? Mamy taki piękny park tutaj przy kinie Centrum. Czy jeszcze dzisiaj przed spacerem jesteś?
2: Jeszcze przed, niestety.
0: To mi w głosie pobrzmiewa jak jeszcze parę godzin solidnej pracy.
2: No dokładnie, jeszcze się nie skończyło. Tak.
0: Ale może się skończyć, zacząć naprawdę weekend. Mam nadzieję, że coś wolnego wykroiłaś na sobotę i niedzielę. A jeżeli dzisiaj jeszcze się zdarzy, to ten seans Milczącej Przyjaciółki w kinie Centrum o 19.30. Przy okazji polecam ten piękny park miejski, gdzie można się naprawdę rozkoszować przyrodą i naturą. Edytko, dobrze pamiętam imię, bo się zagadałam sama ze sobą.
2: Tak, tak.
0: Przepraszam, trochę do ciebie. Edytko, proszę bardzo, antena jest twoja, ja ci w pełni oddaję głos.
2: Pozdrawiam mojego męża Marcina, pozdrawiam przyjaciółkę Monikę, wszystkich prowadzących Radio Centrum, wszystkich słuchaczy. No i życzę miłego, słonecznego dnia.
0: Dzięki. No myślę, że teraz te marzenia o pięknej pogodzie nam się powoli będą spełniać. A ty oczywiście baw się dobrze w kinie Centrum. Wejściówka dla ciebie i kogoś, kogo jeszcze zaprosisz, już właściwie czeka na weekend.
2: Buziaczki. Świetnie, dziękuję. Bardzo
0: pa,
2: się cieszę.
0: Pa, pa.
2: Pa, pa. Radio Centrum.

0: reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
3: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sport na otwartym powietrzu to jest to, a koszykówka w wydaniu ulicznym to już jest w ogóle absolutny hit. Tak będzie w tę sobotę na Piaskach Szczygliczce. Szczegóły w wiadomościach o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 12.30. Na tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrącony mężczyzna w Skarszewie nie żyje. Warsztaty z Haftu Angielskiego i Snutki Golińskiej nagrodzone. Już jutro basket na Piaskach Szczygliczce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje mężczyzna, który 24 kwietnia został potrącony na drodze wojewódzkiej 470 w Skarszewie w gminie Żelazków. 49-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego od chwili wypadku przebywał w szpitalu. Niestety, mimo starań lekarzy, mężczyzna zmarł wczoraj.
3: Z dokonanych wówczas na miejscu ustaleń wynika, że 20-letni obywatel, kierując samochodem osobowym marki Volkswagen, uderzył w przejeżdżającego przez oznakowane przejście dla pieszych 49-letniego rowerzystę. Z otrzymanej w dniu 21 maja opinii wynika, że rowerzysta miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Kierowca samochodu był trzeźwy.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. O dalszym losie 20-latka zdecyduje sąd.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Muzeum w Lewkowie z prestiżową nagrodą Izabella 2025. Placówka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii edukacja muzealna za projekt Pod okiem Zofii, poświęcony warsztatom Haftu Angielskiego i Snutki Golińskiej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 70 przedsięwzięć z całej Wielkopolski. Nagrodzony projekt realizowano przez pół roku, a efekty pracy uczestniczek można oglądać na wystawie stałej w Pałacu w Lewkowie. Nagrodę ex aequo otrzymał także Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie. Gala konkursu odbyła się w Muzeum Śremskim. Koszykówka w wydaniu ulicznym królować będzie w tę sobotę na Piaskach Szczygliczce. Wszystko za sprawą pierwszego turnieju Orangutan Cup Ostrów Wielkopolski, który rozpocznie się o 10. W zmaganiach weźmie udział 5 zespołów, które zagrają systemem każdy z każdym. O tym, kto z kim się zmierzy, opowiedział Radiu Centrum Wojciech Nowak, organizator turnieju.
4: W turnieju zagraje 5 drużyn, 2 drużyny ostrowskie, drużyna orangutanów i drużyna złożona z graczy Ostrowskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej, którą składa Wojtek Gonsala. Do tego zagra drużyna Eagles Gorzelec, z którą współpracujemy, jeździmy do nich na turnieje. Do tego zagra Alcatraz, drużyna z Wałbrzycha oraz drużyna z Bralina. Ten turniej zarazem jest eliminatorem do występu w wielkim turnieju ulicznym gry Alcatraz.
2: A zakończenie zmagań na boisku zaplanowano około godziny 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 13.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: I co tam znowu? Ponownie na scenie Gołuchowska Grupa Teatralna wznawia spektakl o życiu zamkowej służby. Po raz pierwszy w swojej 5-letniej działalności zdecydowali się właśnie wznowić jeden z tych spektakli, które można zobaczyć już dzisiaj, a także jutro i pojutrze. To przedstawienie to jest opowieść, która inspirowana jest życiem dawnej zamkowej służby w Gołuchowie. Wstęp jest bezpłatny, ale wejściówki trzeba odebrać w biurze Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek w godzinach pracy instytucji, a każdego dnia przedstawienia rozpoczną się o godzinie 18:30 dzisiaj, jutro i pojutrze. Myślę, że to jest niezła propozycja, żeby przypomnieć sobie, jak kiedyś dawniej żyli.
1: Warto się wybrać.

0: Gdybyście próbowali teraz kupować przez internet bilet na pociąg, to uwaga, bo mogą być problemy. Na przyczynę awarii jeszcze będzie wyjaśniała spółka PKP Intercity. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 13:00. Będzie też jeszcze między innymi o tym, jak weekend i na poniedziałek będą kształtować się ceny paliw na stacjach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina zrazowa dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
1: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słońce puszcza do nas oczko, bo 21 na termometrach. W niektórych miejscach jeszcze temperatura wzrośnie o 1, a w niektórych nawet o 3 stopnie. Najcieplej będzie na zachodzie regionu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, a biometr jest korzystny. A od zachodu płynie do nas ciepłe powietrze z nad południowo-zachodniej Europy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 13.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłaćmy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
3: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejosz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Drugie z rzędu zwycięstwo. Gratulujemy. 13:04. My teraz na szeroką wodę wypływamy z Roxy. Jest piątek, jest weekend, jest muzyka. Czego chcieć więcej? No trochę informacji jeszcze tak, żeby wiadomo było, co się dzieje. Generalnie odpoczynku wam życzę.

0: Weekend na horyzoncie, a nie wiem, czy też tak macie, ale złośliwość przedmiotów martwych i doświadczenie pokazują, że jak się coś psuje, to właśnie na weekend. Kiedy idzie weekend? Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, mieszkańcy Kalisza mają specjalną, bezpłatną usługę do wykorzystania. Złota rączka dla seniora. Już teraz można dzwonić 669-227-724, 669-227-724. To do godziny 17 pod tym numerem telefonu przyjmowane są zgłoszenia, jeśli chodzi o usterki.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
6: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
5: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Jak to się weekendowo nastrajać? Można muzycznie, ale można też w kinie, a film tu potrafi naprawdę zainspirować także muzyką i obrazem. Jest dzisiaj naprawdę piękna, wielobarwna opowieść, zawieście Czerwone Latarnie w kinie Centrum, to premiera.
1: Teraz konkurs.
0: A to jest słynne chińskie arcydzieło, jeden z najpiękniejszych filmów lat 90. Po raz pierwszy w polskich kinach, więc warto zobaczyć adaptację opowiadania Su Tonga, żony i konkubiny. To oczywiście jest światowy rozgłos, Srebrny Lew w Wenecji, nagroda BAFTA dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, nominacja Oscarowa. No i oczywiście warto samemu zobaczyć właśnie Zawieście Czerwone Latarnie, ten film w kinie Centrum. Dzisiaj o 17.15 premiera. Podwójne zaproszenie czeka, 88 400 106 4. Ktoś już czeka na taką gratkę, jeśli chodzi o propozycję w kinie Centrum. Halo, dzień dobry, cześć. Śmiało, śmiało, kto z nami? Jeśli nie, to 88 400 106 4 do waszej dyspozycji. Proszę dzwonić w sprawie wejściówek do kina na weekend, a dzisiaj premierowo Zawieście Czerwone Latarnie. Fantastyczny film, który warto zobaczyć w kinie Centrum przy Łaziennej 6. Kto z nami? Sprawdzam, teraz może się uda. O, jest chyba ktoś. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
2: Paulina.
0: Paulinko, skąd dzwonisz?
2: Z Krotoszyna.
0: A, z Krotoszyna. Będziesz miała do Kalisza kawałeczek? Taki kawałeczek. Warto sobie zrobić małą przejażdżkę, żeby troszeczkę oderwać się od tego, co dzisiaj cię trzyma. A dzisiaj cię trzyma w pracy czy w domu?
2: A i w domu.
0: O, to chyba świętujesz weekend trochę wcześniej niż zazwyczaj ci, którzy do piątku pracują, albo w weekend pracują.
2: W domu
0: pracują.
2: Będę po południu, jeszcze ostatnia godzina pracy.
0: A, no dobra, to dobra, to jeszcze chwilę. W takim razie źle cię zrozumiałam, przepraszam, no ale najważniejsze, że już właściwie myślami można być w tym domu teraz, a w kinie to już w ogóle. Nie tylko myślami, podwójny bilet już dla ciebie. No i oczywiście antena też twoja, masz okazję, żeby powiedzieć coś miłego komuś bliskiemu.
2: Moją rodzinkę chciałam serdecznie pozdrowić, tak.
0: No i pozdrawiamy serdecznie wszystko, co się w tych słowach mieści, niech przepłynie do ich serc. No i oczywiście życzymy ci pięknego czasu w kinie. Pozdrawiamy cię tam ciepło, gdzie jeszcze jesteś. No i oczywiście miłego czasu w domu i w ogóle miłego weekendu. Pa, pa.
2: Bardzo dziękuję. Dla was również. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Wieczór tańca, kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
5: Na dniach podpisano umowę w sprawie nowoczesnej elektrociepłowni zasilanej paliwem alternatywnym i biomasą. To w Ostrowie Wielkopolskim. A kiedy ta elektrociepłownia ruszy, o tym powiemy w wiadomościach o 13.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30. Co w regionie? O tym opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rusza budowa elektrociepłowni w Ostrowie Wielkopolskim, polityka i literatura w Muzeum w Lewkowie, a w sporcie mecz o wszystko. KKS Kalisz kontra Zagłębie Sosnowiec.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W środę w Ostrowie Wielkopolskim podpisano umowę na budowę nowoczesnej elektrociepłowni zasilanej paliwem alternatywnym i biomasą. Inwestycje zrealizuje Miejska Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma wzmocnić niezależność energetyczną miasta i jednocześnie pomóc w rozwiązaniu problemu odpadów komunalnych. Nowa instalacja o mocy 10,5 MW będzie produkować ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców oraz miejskich instytucji.
3: Jeżeli chodzi o tą część odpadów, której nie da się zagospodarować, to nie ma żadnej innej drogi, która zastępuje spalarnię. Jesteśmy skazani albo na składowanie, albo na spalanie. W związku z tym musicie Państwo sami wybrać, co chcecie robić. Albo chcecie składować, chcecie wydzielać metan, płacić opłatę marszałkowską, albo chcecie spalać odpady w spalarni, otrzymywać tanie ciepło i tani prąd. To jest Wasz wybór. Nikt tego z nas nie jest w stanie Państwu narzucić.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Augustyn, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość wsparcia zewnętrznego to ponad 53 miliony złotych dotacji i blisko 100 milionów preferencyjnej pożyczki. Jak podkreślają władze Ostrowa, inwestycja ma ograniczyć koszty energii, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska i poprawić bezpieczeństwo energetyczne miasta.
4: W znaczący sposób rozwiąże problem mieszkańców osiedla Zębców i okolicznych osiedli, którzy od lat zmagają się z problemem tego składowiska umiejscowionego przy ulicy Staroprzygodzkiej. Pamiętajmy, że tych odpadów produkujemy coraz więcej. One są dzisiaj składowane przy Staroprzygodzkiej i to składowisko jest problemem dla ludzi, którzy mieszkają w jego pobliżu.
2: Powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Uruchomienie elektrociepłowni planowane jest na początek 2030 roku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Tomasz Grodzki, lekarz, polityk i autor książek, będzie bohaterem wieczoru autorskiego w Muzeum w Lewkowie. Okazją do spotkania jest promocja najnowszej książki senatora, Rosyjska ruletka. Wśród uczestników spotkania zostaną wylosowane 3 egzemplarze powieści. Na spotkanie z byłym marszałkiem Senatu, a obecnie senatorem Koalicji Obywatelskiej zapraszają senator Ewa Matecka i Sylwia Nowicka, dyrektorka Muzeum w Lewkowie. Wydarzenie dziś o 18:00 w sali balowej Lewkowskiego Muzeum. Wstęp wolny. Zarówno dla KKS-u Kalisz, jak i Zagłębia Sosnowiec to będzie mecz o wszystko, a dokładnie o podtrzymanie szansy na grę w barażach i pozostanie w gronie drugoligowców. W piątkowy wieczór w przedostatniej kolejce sezonu Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Aktualnie kaliska ekipa zajmuje 15, natomiast Zagłębia 16 miejsce i mają na koncie po 31 punktów. Porażka w tym pojedynku będzie oznaczać oficjalny spadek przegranego do trzeciej ligi, powiedział Radiu Centrum trener KKS-u Artur Derbin.
5: Zostały nam 2 mecze i teraz mocno skupiamy się na tym najbliższym Zagłębiem Sosnowiec i będziemy walczyć w tej lidze do samego końca.
2: Początek meczu na stadionie w Sosnowcu zaplanowano o godzinie 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Miejmy nadzieję, że to będzie szczęśliwy koniec. 26,5 minuty do 14:00.

0: Cię.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.

0: Kwadrans do 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
0: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska kierowca do firmy budowlanej oraz pomocnik ogólnobudowlany. Wymagane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655. 502 136 655.
1: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: pracy.
1: Pub restauracyjny Warka zatrudni osoby na stanowisko kucharz, pomoc kuchenna oraz barman. Więcej informacji pod numerem telefonu 533 455 005 533 455 005 lub osobiście w lokalu.
0: Giełda pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Firma Dajanów Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. 783 897 459.
0: Ogłoszenia płatne.
1: 88 400 106 4 numer telefonu teraz do Waszej dyspozycji. Kto szuka pracy? Rekomendacje właśnie pod tym numerem już teraz przyjmujemy. 88 400 106 4.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń o zatrudnieniu znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum.

0: Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. Ten temat między innymi już za 4 minuty w wiadomościach o 14:00 i koniec pewnej epoki, jeżeli chodzi o Manchester City. Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogodny wyż nad Niemiec wpływa bardzo silnie na naszą pogodę w ten nadchodzący weekend i płynie do nas ciepłe powietrze z nad południowej i zachodniej Europy. Zachmurzenie

0: Dzisiaj mało i umiarkowany w ciągu dnia, ale pogodnie, bardzo dużo słońca, teraz 20 stopni, do 22, miejscami na zachodzie regionu także nawet do 24 stopni. Wiatr wieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu, a ciśnienie nadal rośnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 14.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
4: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
3: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
5: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
3: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
3: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
6: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
3: Okres wylegania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jak komuś śni się piłka po nocach, to na pewno jeszcze w Realu nie zapomni o niej. 4 minuty po godzinie 14. 2 dni przed nami to bletka muzycznie.
7: Daleko.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
6: Teoria
8: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Niedawno był tydzień bibliotek, a niedawno był kolejna edycja imprezy odjazdowej bibliotekarzy. Teraz po raz kolejny, po raz 13 już bibliotekarze ruszają w trasę. To już będzie 30 maja o godzinie 11. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka ma niezłą kondycję. No i oczywiście to jest kaliska edycja ogólnopolskiego rajdu rowerowego. Akcja, która łączy z rozrywkę z promowaniem czytelnictwa. No i od lat cieszy się też niesłabnącym zainteresowaniem miłośników książek i dwóch kółek. Więc może tego 30 maja o 11 zapiszcie sobie odjazdowy bibliotekarz, nie tylko dla bibliotekarzy.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Czy będzie ewentualne połączenie szpitala w Wolicy z Kaliskim Okrąglakiem? O to próbujemy pytać w wiadomościach o 14.30 i znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale na razie jeszcze sami zainteresowani nie wiedzą, jakie są plany i co dalej z tym pomysłem. O tym w wiadomościach o 14.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 14.30, o tym co w regionie, Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Co dalej z pomysłem połączenia szpitala w Wolicy i Kaliskiego Okrąglaka? Pytają radni powiatu. Warsztaty z haftu angielskiego i snutki golińskiej nagrodzone. Już jutro basket na piaskach Szczyglicce.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radni powiatu kaliskiego są zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o sytuacji wojewódzkiego specjalistycznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej chorób płuc i gruźlicy w Wolicy i planach włączenia placówki do struktur wojewódzkiego szpitala zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Chcą jednak na ten temat rozmawiać, siadając do okrągłego stołu.
3: My chcemy uzyskać właśnie jasną informację, żeby zarówno pacjenci, jak i personel szpitala w Wolicy mieli pewność tego, że ten szpital tutaj zostanie, że będzie dalej świadczył wszystkie usługi, że to nie będzie w jakiś sposób okrojone. No, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy po prostu mieli pełną, jasną informację, bo na razie docierają do nas plotki, doniesienia jakieś medialne.
2: Powiedział Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Radni w pierwszej kolejności chcą dowiedzieć się od zarządu województwa, jaki jest stan finansowy i osobowy szpitala w Wolicy, jak i poznać dokładne plany marszałka względem placówki w związku z ewentualnym połączeniem jej z Kaliskim Okrąglakiem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Muzeum w Lewkowie z prestiżową nagrodą Izabella 2025. Placówka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Edukacja Muzealna za projekt Pod okiem Zofii, poświęcony warsztatom haftu angielskiego i snutki golińskiej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 70 przedsięwzięć z całej Wielkopolski. Nagrodzony projekt realizowano przez pół roku, a efekty pracy uczestniczek można oglądać na wystawie stałej w Pałacu w Lewkowie. Nagrodę ex aequo otrzymał także Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Gala konkursu odbyła się w Muzeum Śremskim. Koszykówka w wydaniu ulicznym królować będzie w tę sobotę na piaskach Szczygliczce. Wszystko za sprawą pierwszego turnieju Orangutan Cup Ostrów Wielkopolski, który rozpocznie się o 10:00. W zmaganiach weźmie udział 5 zespołów, które zagrają systemem każdy z każdym. O tym, kto z kim się zmierzy, opowiedział Radiu Centrum Wojciech Nowak, organizator turnieju.
4: W turnieju zagraje 5 drużyn, 2 drużyny ostrowskie, drużyna Orangutanów i drużyna złożona z graczy Ostrowskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej, którą składa Wojtek Gonsala. Do tego zagra drużyna Eagles Gorzelec, z którą współpracujemy, jeździmy do nich na turnieje. Do tego zagra Alcatraz, drużyna z Wałbrzycha oraz drużyna z Bralina. Ten turniej zarazem jest eliminatorem do występu w wielkim turnieju ulicznym gry Alcatraz.
2: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Nowak, a zakończenie zmagań na boisku zaplanowano około godziny 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 15:00.

0: może po tak weekend spotkanie z Łosiem czy Stosiem. W niedzielę będzie otwarty dzień w Orlim Stawie. To zwiedzanie zakładu, szansa, żebym też wziąć udział w ekologicznej edukacji. Czyli sprawdzić, jak taką ścieżką edukacyjną podążają odpady. Co się dzieje po ich odbiorze, jak przebiega proces ich zagospodarowania. Praktyczna wiedza też na temat prawidłowej segregacji odpadów. No i dla tych najmłodszych jest sporo także atrakcji. Będą i dmuchane zamki, no i jeszcze sporo innych zabaw i na przykład między innymi malowanie buziek, grochówka wojskowa, no i oczywiście zwiedzanie zakładu. Orli Staw, dzień otwarty od 10 do 16, to już w najbliższą niedzielę.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
9: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: No tak, niektórzy już będą tańczyć, podskakiwać, cieszyć się. No, nie tak może jak Whitney Houston szumnie w tym teledysku z początku kariery, ale w końcu jak wybije 15 i ktoś skończy pracę i pomyśli teraz weekend, no to można skorzystać także z propozycji kulturalnych, jakie daje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Teraz konkurs.
0: A tutaj na stulecie urodzin Andrzeja Wajdy specjalny przegląd filmów reżysera Wajda Rewizję. Przegląd filmów Andrzeja Wajdy i teraz na tapetę pójdą Niewinni Czarodzieje w ten weekend, czyli taki nasz jedyny twórca honorowany Oscara za okształt twórczości, no, honorowany Oscarem. Warto przypomnieć sobie właśnie Niewinnych, jeżeli chodzi o ten repertuar. A 88 400 106 4 to jest numer telefonu do nas w tej sprawie, jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się właśnie do kina w ten weekend. O, to halo, dzień dobry, jest ktoś z nami?
2: Dzień dobry.
0: A, ale tutaj mnie zmylił jakiś taki sygnał w tle. Z kim mam przyjemność? Cześć.
2: Emilia.
0: Cześć Emilko, skąd dzwonisz?
2: Gmina Żelazków.
0: O, pozdrawiamy Gminę Żelazków. Słońce u ciebie cały czas, czy chmury się kłębią intensywnie?
2: Troszkę się coś chmurzej. Ale
0: tak się przetoczy.
2: Słońce też wychodzi, więc nie, może nie będzie tak źle.
0: No właśnie, przetoczy i będzie dobrze. Ty już masz dzisiaj wolne?
2: Tak.
0: No, szczęściara. Jeszcze zaproszenie do kina, to już w ogóle jest fantastycznie. Podwójny bilet czeka na ciebie. Jeśli super. Masz ochotę, oczywiście pojawiaj się w kinie Centrum. No a teraz cóż, możemy życzyć tylko wolnego i no i dobrego zapełnienia tego wolnego czasu dla tych, którzy gdzieś teraz nas słuchają. Teraz szansa, żebyś pozdrawiała. Masz okazję, proszę bardzo, antena twoja.
2: To pozdrawiam całe Radio Centrum, prowadzącą i wszystkich znajomych i rodzinę, córkę, syna, męża i wszystkich.
0: Dzięki, ogólnie. Dzięki. Tych najbliższych to możesz z imienia nawet podać, jeżeli masz ochotę.
2: Tak, to Wiktorię, Kacpra i męża Waldemara.
0: No widzisz, jak ładnie, jak się ucieszyli jeszcze bardziej. Emilko, buziaki, dobrego słonecznego weekendu, słonecznego nastroju na te wszystkie momenty z najbliższymi. No i oczywiście fajnych chwil w kinie Centrum. Tutaj między innymi przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin i Niewinni Czarodzieje. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za telefon i miłego weekendu.
2: Dziękuję,
0: pa, pa.
2: Dziękuję bardzo.
0: Hej. Radio Centrum.

0: Możemy otrzymywać powiadomienia SMS-owe czy maile o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system, który działa podobnie jak alerty kredytowe i ten temat między innymi w wiadomościach o 15. No i podobno jakieś prognozy na lata już są. O tym już też za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
4: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
3: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
4: A co się marzy?
3: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
4: To gdzie ja to kupię?
3: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogodnie i pogodny weekend przed nami, a dzisiaj zachmurzenie małe, umiarkowane, dużo słońca, 21 stopni teraz, w niektórych miejscach nawet do 24. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu. Jesteśmy pod silnym wpływem pogodnego wyżu znad Niemiec. Od zachodu płynie do nas ciepłe powietrze znad południowo-zachodniej Europy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Powiadomienia ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
5: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
4: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodziło o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
3: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
6: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
3: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7,8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 15. No to niektórzy zaczęli o tej porze już wychodzić z pracy albo już teraz pędzą do domu. No pędzą to oczywiście jest tak powiedziane dosyć z taką nadwyżką, bo pamiętajcie, no jak pędzimy to witamy szybko weekend, ale w takich rozsądnych szybkościach, jeśli chodzi o trasę. No dobrze, a tu kombi już. Niestety wywołali temat słodkości. Niektórzy na obiad, niektórzy po, niektórzy przed, a niektórzy to ciągle myślą o tym, żeby coś do kawy dorzucić.

0: Reklama.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z łosiem czy stosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK, Orlistaw i Łoś Czystość. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

Oprócz tego, że piątek jest zapowiedzią weekendu, dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, jest Dzień Praw Zwierząt i Dzień Pacmana. 142 dzień roku, dzisiaj w kalendarzu jeszcze zostało nam 29 dni astronomicznej wiosny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Projekt Rodzina, czyli w jaki sposób wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Takie spotkanie dla rodziców między innymi już wkrótce w Opatówku 14 czerwca, szczegół o 15.30.
2: Reklama.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Zbliża się 15.30, mała przerwa w muzyce, ale tylko na moment, żebyśmy sprawdzili, co dzieje się w regionie południowej Wielkopolski, a o tym opowie nam Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wybudują PSZOK w Starym Kiączynie. Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami i stresem? Spotkanie w Opatówku, a w sporcie pierwszy bój o brąz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Stawiszyn doczeka się własnego PSZOK-u. O tej ważnej dla mieszkańców inwestycji opowiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz gminy i miasta Stawiszyn.
3: Chciałbym podzielić się bardzo dobrą informacją z mieszkańcami gminy miasta Stawiszyn, ponieważ nasz wniosek dotyczący dofinansowania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Starym Kiączynie został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wybrany do dofinansowania. I tak po wprowadzeniu środków Rady Miejską na przyszłotygodniowej sesji przystąpimy do rozpisania przetargu w formule projektu i buduj.
2: PSZOK powstanie dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: W ramach zadania planujemy budować niezbędną infrastrukturę do przyjmowania odpadów w ramach PSZOK. Tym ciekawe miejsce, jakim będzie warsztat przygotowania przedmiotów do ponownego użytku pod nazwą Drugie Życie Rzeczy. Nie zabraknie oczywiście zieleni, jak i elementów proekologicznych i edukacyjność.
2: Dodał Grzegorz Kaczmarek, wartość prac to ponad 3 200 000 zł, z czego 70% pokryje dofinansowanie. Inwestycja ma zostać ukończona do końca przyszłego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
4: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: 14 czerwca w ramach projektu Rodzina w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbędzie się spotkanie dla rodziców chcących świadomie budować relacje z dzieckiem oraz wzmacniać jego odporność psychiczną. Jak przekazują organizatorzy, uczestnicy dowiedzą się m.in. co wpływa na zdrowie psychiczne dziecka oraz jak wspierać je w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca w siedzibie GOKU w Opatówku. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie, a zrobić to możecie za pomocą formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Ich mecze to gwarancja emocji i zaciętej walki o każdą piłkę, a o wyniku może decydować jedna bramka. Mowa o pojedynku o brązowy medal w Orlen Superlidze, w którym Rebut KPR Ostrowia Ostrów zmierzy się z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Choć Ostrowianie to obrońcy brązowego medalu sprzed roku i trzeci zespół rundy zasadniczej, faworytem wydaje się być naszpikowany reprezentantami Polski Wybrzeże. Gra toczy się do dwóch zwycięstw i to Ostrowia ma przewagę własnej hali, choć jak powiedział Radiu Centrum Mateusz Wojciechowski, kapitan biało-czerwonych pasiaków, idealnie byłoby skończyć rywalizację w dwóch meczach.
5: My liczymy na dwa pojedynki, ale jeżeli uda nam się zdobyć ten medal, to w ciemno bierzemy trzy.
6: To jest gra już nie o bilans bramkowy, tylko o zwycięstwo. To też trochę inaczej się gra?
5: No na pewno. Tam można powiedzieć, że każdy mecz zaczyna się od zera i nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, czy w pierwszym meczu wygrałeś 10, czy przegrałeś 10, bo po tym pierwszym spotkaniu będziesz prowadził 1-0, czy przegrywał 1-0 i nadal masz w kolejnych ewentualnych dwóch spotkaniach szansę rozstrzygnąć to na swoją korzyść, nie patrząc na to, co było wcześniej.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Rebut KPR Ostrowia. Pierwszy mecz w Ostrowie w sobotę o 15:00, drugi w Ergo Arenie 2 czerwca o 18:00, ewentualny trzeci ponownie w Ostrowie 6 czerwca o 15:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.35, jedziemy teraz na drogi Kalisza i okolic. Remont ulicy Sławickiej w Kaliszu nadal, która ta ulica jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Brak wjazdu od strony Romańskiej. Prace drogowe, jeżeli chodzi o ulicę Majkowską, skręt w Długosza, tu wyłączony jeden pas ruchu. Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. Wykop na jednym pasie. Im, jeżeli chodzi o Opatówek, prace remontowe nadal od droga krajowa nr 12, trasa Kalisz-Opatówek. No i wiemy, ci, którzy jeżdżą codziennie tędy, że robią się korki od Zdun do Rogatki i tutaj jest najintensywniej, jeśli chodzi o pracę i o maszyny drogowe. Zwężenie jest nim, jedziemy do 40 km na godzinę, a najlepiej te korki sobie gdzieś objechać, na przykład przez Szałę albo Tłokinie. Tu remont potrwa jeszcze do końca roku. Ostrów Wielkopolski w przebudowie Klasztorna od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Jedziemy do 30 km na godzinę. Leduchowskiego od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej też zwężenia i ograniczenie prędkości. Na jutro dnia przebudowa drogi krajowej nr 36 to za Ostrowem w stronę Krotoszyny, odcinek Zacharze Plamki, Łąkociny, Wahadło i tymczasowa sygnalizacja świetlna. Za informacje dziękujemy kierowcom taksi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Co na stacjach benzynowych taniej w weekend i w poniedziałek, tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztował 6 zł i 46 groszy, to spadek o 2 grosze, a za 98 zapłacimy równe 7 zł, to 6 groszy mniej niż dzisiaj. Ruszyły też spadki, jeżeli chodzi o olej napędowy. 6 groszy tańszy będzie litr i będzie kosztował 6 zł i 85 groszy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A Łukasz Kostecki przepytuje najmłodszych z przedszkola imienia Krastana Chałabały w Kaliszu na temat tego, co najczęściej chyba pada w życzeniach.
2: Co to znaczy dbać o nasze zdrowie?
3: Grać w piłkę, ćwiczyć dużo, chodzić na bieżni, grać w koszykówkę.
4: Nie jemy dużo słodyczy. Mhm.
5: Pijemy dużo wody.
6: Warzywa.
7: Badać się trzeba.
8: Spacerujemy, jemy warzyw i biegamy i jemy owoce i warzywa.
9: Trzeba dużo

0: Od ponad 3 godzin trwa akcja gaśnicza. Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Szczegóły w wiadomościach już za kilka minut o 16:00. Będzie też o palmach w Katowicach.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu.

0: By pan jednak inne okulary?
1: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
0: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie Centrum.
5: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: I wreszcie w maju dłuższy powiew ciepła i taki weekend intensywny, jeśli chodzi o pogodę. Na razie 21 stopni teraz w regionie południowej Wielkopolski. Zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu, a z nadpołudniowej południowo-zachodniej Europy płynie do nas powoli ciepłe powietrze. Biomet jest korzystny, a ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar trawi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
4: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy czym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
3: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
5: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
3: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
6: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
7: It's really cool. We really like this city.
8: No, już się robi się cieplej to od razu.
9: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
3: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwice w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
1: Kursy walut.
2: Bieżący średni kurs euro 4,24 zł, dolar amerykański 3,65 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski 4,91 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teddy Swims z muzycznej podróży dzisiejszego popołudnia piątkowego już 4

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: A może spróbować swoich sił w golfa? Można, tym bardziej, że jest szansa, żeby się tego nauczyć już w ten weekend. To jest propozycja dla każdego, dla tych najmłodszych, dla starszych, dla najstarszych. Niezależnie od wieku, kondycji fizycznej, można zdrowo i mile spędzić czas na świeżym powietrzu, oderwać się od codzienności. Wstęp wolny, pierwszy kaliski klub golfowy, Biankowa 63-67. To już jutro między 11 a 16.
1: Warto się wybrać.

0: Kalisz, kieruj się radiem.
1: 21 minut po godzinie 16. Uwaga, kierowcy podążający przez Kalisz, ulica Szapocznikow. Tutaj doszło do wypadku. 4 zastępy straży na miejscu i służby utrudnienia w ruchu. Najlepiej omijajcie tutaj te okolice. Ulica Szapocznikow w Kaliszu.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama. Ogłoszenie.
1: Firma Dajanow Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Numer telefonu 783 897 459.
2: Ogłoszenie.

0: 16.30 i co w regionie? O tym Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Obwodnica Kalisza ma powstać w korzystnym wariancie do 2030 roku. Zadbaj o serce i kości. Kolejna biała sobota w Kaliszu. W ten weekend będzie też okazja pograć w golfa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Znany jest wykonawca kaliskiej obwodnicy. Trasa ta zostanie wykonana w wariancie 5+, o który długi bój z samorządem Nowych Skalmierzyc prowadziły władze Kalisza.
3: Inwestycja ta realizowana jest w korzystnym dla naszego miasta wariancie, tym, o którym wspólnie walczyliśmy. Obwodnica Kalisza, tak długo oczekiwana, to wyprowadzenie ruchu tranzytowego z naszego miasta, ale również lepsze skomunikowanie stolicy Wielkopolski Południowej, aglomeracji kalisko-ostrowskiej z resztą świata. Jestem przekonany, że inwestycja ta zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem i obwodnicą Kalisza pojedziemy już w 2030 roku.
2: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę ciągu Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski do parametrów drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego o przekroju dwujezdniowym. W wielu miejscach trasa powstaje w nowym śladzie, omijając m.in. Konin, Głowiew, Rychwał, Zbierzk, Stawiszyn, Piątek Mały, Witoldów, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Łoboczne.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Dzieje się w Kaliszu. Także na styku polityki, mediów i pieniędzy.
4: Historia dziennikarskiego dochodzenia o tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować ustosunkowany mecenas z Kalisza, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Prezydent Kalisza ochoczo zaangażował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla spółki tegoż adwokata i jego wspólników. O tym przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule Dzieje się w Kaliszu. Polecam. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Tym razem mieszkańcy Kalisza będą mogli zadbać o serce i kości. One będą głównymi bohaterami kolejnej Białej Soboty. To profilaktyczny cykl spotkań realizowanych przez miasto Kalisz.
5: I ta Biała Sobota jest pod hasłem Zdrowe Serce i Kości. Czyli jak sama nazwa wskazuje, będzie można skorzystać z USG Doppler tętnic przedmózgowych, EKG, będzie też badanie wzroku, badanie poziomu cukru, cholesterol i będzie można właśnie zbadać gęstość kości.
2: Zachęcał do skorzystania z badań kaliskich słuchaczy Radia Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. Najbliższe wydarzenie cyklu w tę sobotę w przychodni Puls przy ulicy Polnej od godziny 10 do 14. Wszystkie badania w ramach Białych Sobót dla mieszkańców Kalisza są bezpłatne. W Kaliszu będzie można przekonać się, że golf to nie tylko sport dla wybranych. To sposób na aktywne spędzanie czasu, budowanie relacji i odkrywanie nowych pasji, niezależnie od wieku. Wbrew stereotypom, w golfa mogą grać wszyscy – dzieci, rodzice i seniorzy. To także okazja, by oderwać się od codzienności i choć na chwilę zamienić ekrany telefonów oraz komputerów na ruch na świeżym powietrzu. Dla wielu osób pierwsze uderzenie kijem okazuje się początkiem pasji na całe życie. A już w tę sobotę będzie można spróbować swoich sił zupełnie za darmo. Pierwszy kaliski klub golfowy przy ulicy Wiankowej 6367 zaprasza mieszkańców w godzinach od 11 do 16. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.34, o utrudnieniach na drogach w Kaliszu i okolicach już teraz, a ulica Szapocznikow w Kaliszu, tutaj doszło do wypadku kilka minut temu. Już tam pracują 4 zastępy straży i inne służby, więc możecie najlepiej omijać to miejsce. Ulica Szapocznikow, tutaj utrudnienia. Remont ulicy Sulisławickiej, jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej, Kordeckiego przy numerze 38, wykop na jednym pasie. Prace drogowe na Majkowskiej, wskręt w Długosza, tutaj wyłączony jeden pas ruchu i przebudowa Krakowa, Złotej, od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, jeżeli chodzi o budowę ścieżki rowerowej i dla pieszych czasowa zmiana organizacji ruchu. Z Duny Rogatka tutaj ten odcinek krajowej drogi nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Największe, najintensywniejsze prace, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, zwężenia, prace na jezdni i na poboczach. Tu tworzą się korki, więc najlepiej omijać objazdy przez Szałę albo Tłokinie. Remont jeszcze potrwa do końca tego roku. W Ostrowie przebudowa Klasztornej na skrzyżowaniu ze Strzelecką. Od tego miejsca do granicy z Wysockiem też jedziemy wolniej do 30 i zwężenie. Przebudowa ulicy Leduchowskiego to z kolei od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego w Ostrowie do ulicy Strzeleckiej i droga krajowa nr 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Tutaj wahadłowy ruch, ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. A za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Bezpiecznie jeździć w kasku, ale od czerwca już nowy wymóg dla rowerzystów. Kask obowiązkowy, nie dla wszystkich wprawdzie, ale ta najważniejsza zmiana właśnie jeśli chodzi o rowerzystów wchodzi w życie 3 czerwca. Od tego momentu dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo korzystać z kasków ochronnych. Dotyczy to nie tylko rowerzystów, ale też obejmuje hulajnogi elektryczne, inne urządzenia transportu osobistego. Jeżeli chodzi o dorosłych, nic się nie zmienia. Nadal nie ma obowiązku jazdy w kasku. Jego brak nie jest wykroczeniem, ale ten kask ochronny jako zalecenie pozostaje. No i pewnie warto z tego korzystać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata lodowa, lody Monte i kiełbasa grillowa Jędrzejak w super cenach. Z naszej produkcji sernik na zimno i bułka złocista, a z delicji spaghetti bolognese. Uwaga! Filet z kurczaka 21,90, karkówka 19,90 i wołowina z Razowa Dolna 49,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.

0: Dobra informacja dla tych, którym zdarzyło się nacisnąć mocniej na gaz w okolicach Szczecina. Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości. No, okazuje się, że urządzenie było źle skalibrowane i pokazywało troszeczkę więcej niż w rzeczywistości. Ten temat m.in. w wiadomościach o 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Robert Markowski, raz szybciej, raz wolniej muzycznie dzisiaj podczas Top 30. Wszystko oczywiście zgodnie z zasadami, które znacie doskonale. I ile tych głosów można oddać teraz? Trochę więcej już od dłuższego czasu, ale warto
2: nie
0: przypominać.
2: Głosów oddajemy tyle samo? 10.
0: Ale na więcej piosenek?
2: Na więcej piosenek, tak jest.
0: A, czyli to tak wygląda. No to źle skalibrowałam to wszystko.
2: Musisz Robert, poprawić urządzenie.
0: O tym wszystkim opowiem. Ja już będę tutaj sterować te szare komórki inaczej następnym razem. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć, trzymajcie się. Robert zostaje.

Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera.

0: ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Ostrów Wielkopolski kontynuuje erę elektromobilności.
2: Kontynuujemy erę elektromobilności w Ostrowie Wielkopolskim, bo nowoczesne miasto to takie, które inwestuje jednocześnie w komfort mieszkańców, czyste powietrze i dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: 20 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Do końca dnia będzie pogodnie i bez opadów. Noc także dzisiaj ciepła, ciśnienie wysokie. Teraz na barometrach 1027 hektopaskali i ciśnienie jest stałe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem chrzest nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
4: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
5: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
4: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
6: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej.

0: zmianę, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
1: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
3: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
4: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
3: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
5: To jest tak jakby przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
2: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 4 minuty po 17. Robert Markowski, witam bardzo serdecznie w to późne popołudnie piątkowe. Tuż przed weekendem zapraszam serdecznie dziś do 23, a jak zawsze w piątek po godzinie 20 kolejne 1524 notowanie listy przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

Piątek, 22 dzień maja, dziś Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej i Dzień Praw Zwierząt. Imieniny obchodzą Dorian, Emil, Helena, Roman, Wiesław i Wiesława. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
3: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
0: Reklama.

27 minut po godzinie 17. W Ostrowie Wielkopolskim rozdano nagrody sportowe Wawrzyny Sportu i nasz redakcyjny kolega Maciej Kmiecik ma wielkie powody do dumy. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 17.30.

0: Jest 17.30 przed mikrofonem Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Ostrowie dokarmiają koty wolnożyjące. 80. rocznica bitwy pod Benicami i Starym Grodem. Wawrzyny sport rozdane. Wśród nich nasz redakcyjny kolega Maciej Kmiecik.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 65 tysięcy złotych na dokarmianie kotów wolnożyjących w Ostrowie Wielkopolskim. Połowę tej kwoty pozyskaliśmy z wojewódzkiego samorządowego programu Wielkopolska przyjazna zwierzętom, powiedziała Radiu Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Te 30 tysięcy złotych plus pieniądze, które przeznaczamy na ten cel z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pozwoli nam na dokarmianie wolnożyjących kotów. Kupujemy za to blisko 700 paczek karmy suchej, 3000 puszek karmy mokrej. Warto zauważyć, że te pieniądze w 100% trafiają jakby na dokarmianie ostrowskich kotów i osób, które tymi kotami w naszym mieście się zajmują.
2: Ostrów jest jedynym miastem z powiatu ostrowskiego, które o takie dofinansowanie wystąpił i otrzymał. Koty wolnożyjące mają bardzo duże znaczenie w lokalnym ekosystemie. Pomagają regulować populację gryzoni.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Przed nami 80. rocznica bitwy pod Benicami i Starym Grodem. 26 maja 1946 roku oddział podziemia niepodległościowego podporucznika Zygmunta Borostowskiego, pseudonim Bora, starł się z komunistycznymi formacjami Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i 6. Pułku Artylerii Lekkiej z Krotoszyna.
4: Zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców oraz gości do wspólnego upamiętnienia tej wyjątkowej rocznicy. W najbliższą niedzielę, 24 maja, w Benicach odbędą się uroczystości zgodne z ceremoniałem wojskowym.
2: Zapraszała słuchaczy Radia Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Wehikuł Czasu to impreza rekonstrukcyjna, której tegoroczna edycja będzie już 9. z cyklu. Młode sportowe talenty jak zawodniczka badmintona Nina Sujka czy lekkoatleci Stali Ostrów Lena Kanicka i Dawid Borowski, ale także nestorzy sportu jak biegacz Ryszard Płochocki z Nowych Skalmierzyc oraz biegający komendant ostrowskiej policji Michał Grzelak i strażacy sportowcy Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger odebrali w czwartkowy wieczór wawrzyny sportu starosty ostrowskiego.
5: Powiat ostrowski jest dumny z takich sportowców i z takich działaczy. I każdego roku, kiedy spotykamy się na tej gali sportowej, w bardzo urokliwym miejscu, jakim są Kaczory, pada słowo dziękuję. Dziękuję od nas wszystkich, od samorządowców, ale ja myślę od całego społeczeństwa, bo przecież jest to powód do radości, bo sukcesy są niezaprzeczalne i to ja cieszę się z tych sukcesów międzynarodowych, krajowych, ale z tych lokalnych też, bo za każdym sukcesem stoi naprawdę wielka praca, pasja i to jest godne podziwu.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Rajski, starosta ostrowski. Wśród nagrodzonych byli także koszykarka Katarzyna Motyl, koszykarska Stal Ostrów, trener piłkarzy ręcznych Kim Rasmussen, uczestnik ekstremalnych przedsięwzięć biegowych Przemysław Warzecha, wieloletni kierownik referatu sportu Urzędu Miejskiego, a w przeszłości także działacz koszykówki żeńskiej i męskiej oraz sędzia stolikowy Sławomir Kowalczuk. Wawrzyna otrzymał też nasz redakcyjny kolega, korespondent sportowy Maciej Kmiecik.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ostatni raz dzisiaj wyjeżdżam na drogi w naszym regionie. Przypominam kierowcom, że ponad godzinę temu na ulicy Szapocznikow doszło do wypadku. Tam w dalszym ciągu mogą występować utrudnienia w ruchu. Mamy sporo aut w centrach miast, dużo samochodów na ulicy Podmiejskiej, na Stańczukowskiego, Poznańska także zatłoczona, Stawiszyńska i Wojska Polskiego. Postoicie także trochę na Łódzkiej i Częstochowskiej. W Kaliszu mamy utrudnienia na ulicy Sulisławickiej. Tam w dalszym ciągu trwa remont tej drogi, utrudnienia w okolicach ulic Majkowskiej, Długosza i ulicy Złotej. Sporo sprzętu i zwężenie na ulicy Długosza między Majkowską a Złotą. Złota jest na odcinku od Długosza w kierunku ulicy Stańczukowskiego ulicą jednokierunkową póki co. pojedziemy właśnie tylko jadąc w kierunku centrum, musimy korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Utrudnienia także na ulicy Kordeckiego, na drodze krajowej numer 12 od Kalisza do Opatówka też sporo utrudnień, jezdnia zwężona, ruch odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim mamy przebudowywaną ulicę Klasztorną, trwają także prace na ulicy Leduchowskiego. Drogowców spotkacie także na drodze krajowej numer 36 między Ostrowem a Krotoszynem, a za informacje dziękujemy kierowcom taksi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: W ten weekend na stacjach paliw będzie minimalnie taniej. Za etylinę 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, za 98 równo 7 zł, a litr oleju napędowego w weekend kosztować będzie 6,85 zł.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
7: Wieczór tańca. Kierunek choreografia. Spektakle studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 27 maja, środa. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Od tanecznych etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Po spektaklach dyskusja z publicznością. Koncepcja i reżyseria Agnieszka Łuczyńska i Anna Wytych-Wierzgacz. Prowadzenie Juliusz Grzybowski. Wejściówki już teraz do odbioru w kasie centrum.
0: Reklama.

0: 11 minut, będzie godzina 18. Od wczorajszego późnego wieczora żyjemy informacją, w której to Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, poinformował, że wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Dziś tę decyzję pochwalił premier Donald Tusk.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: I te fakty już za chwilę o 18.

0: Reklama.
1: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Ładny weekend się zapowiada. Jutro maksymalnie na termometrach plus 23 stopnie. Od rana trochę więcej chmur, po południu zdecydowanie więcej słońca. Ciśnienie będzie jutro wysokie i stałe, około 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polski kapitan z zakażonego statku jest zdrowy, niedługo wróci do kraju. Premier chwali decyzję Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. W Lublinie dziś zaczyna się nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Kapitan jest zdrowy, jest po trzech badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
4: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
5: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
4: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski skomentował premier Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, m.in. prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że pomogła reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
6: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
4: Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Lublin będzie kolejnym dużym miastem z nocną prohibicją. Ograniczenie

0: zacznie obowiązywać dzisiaj. Do końca roku alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywać już od 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść.
1: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.
0: W Lublinie około 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Łatwo Gang się nie zatrzymuje. Właśnie ruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Influencer wystartował o 16. Twórca zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując tak zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dysfonię mięśniową. Zmarły niedawno trener piłkarski Jacek Magiera zostanie upamiętniony. Będzie patronować wiaduktowi w Częstochowie, obok którego powstanie stadion. Magiera był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, by wiadukt nosił imię Jacka Magiery, jest symboliczna. Piłka łączy ludzi, tak jak wiadukt łączy dwie części miasta.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Tytuł po raz pierwszy od 22 lat zapewnił sobie Arsenal. Sezon w Anglii zakończy się w niedzielę. Dwa lata temu zakończył grę w reprezentacji, ale wobec posuchy na pozycji bramkarza selekcjoner niemieckiej kadry nie miał wyjścia i zadzwonił po weterana. 40-letni Manuel Neuer pojedzie na swój 5. mundial i wszystko wskazuje na to, że będzie podstawowym bramkarzem niemieckiej reprezentacji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
3: Można na to spojrzeć z dwóch stron. Albo Manuel Neuer jest po prostu świetny, albo Niemcy mają kłopoty z bramkarzami. I chyba oba zdania są prawdziwe. Oliver Baumann z Hoffenheim i Alexander Nibel z VfB Stuttgart to bramkarzy dobrzy, ale bez błysku. A Neuer w końcówce sezonu grał znakomicie, mówi trener Julian Nagelsmann. Moim zadaniem był wybór trzech najlepszych bramkarzy w kraju. Manuel jest jednym z nich. Dlatego zdecydowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, czy chciałby ponownie zagrać w kadrze. Dla Neuera to będzie 5. mundial, to także bezcenne doświadczenie. Neuer w wysokiej formie daje drużynie pewność siebie, dzięki temu obrońcy mogą grać z większą odwagą. To zawodnik światowej klasy, który wzbudza szacunek, a także budzi respekt u napastników rywali. Niemcy na mundialu zagrają w grupie z Curaçao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.
2: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Włoch Alberto Bettiol wygrał w miejscowości Verbania nad jeziorem Maggiore 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Bettiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedził o 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda oraz o 44 sekundy Belga Jaspera Stuyvena. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 5 minut po 18.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Lubię

0: deszcz. Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raz za dobrze. Na lata.
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach.
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och.
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 18. Dziś w Sosnowcu mecz o wszystko w Betclic drugiej lidze. Zagłębie Sosnowiec podejmuje KKS Kalisz. To już przedostatnia kolejka rozgrywek Betclic drugiej ligi. KKS w strefie spadkowej zajmuje 15 miejsce. Zagłębie Sosnowiec jest jego sąsiadem. Zajmuje miejsce 16. Drużyna, która wygra dzisiejszy mecz, będzie miała jeszcze cień nadziei na udział w barażach o pozostanie w drugiej lidze piłkarskiej. Przegrany definitywnie żegna się z drugą ligą i spada do ligi trzeciej. Póki co po 17 minutach tego spotkania w Sosnowcu mamy remis 0-0.

0: Reklama.
1: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
2: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.

27 minut po godzinie 18. Już jutro pierwszy mecz z walki o brązowy medal Orlen Superligi w piłce ręcznej. Ostrowia podejmować będzie na swoim parkiecie Wybrzeże Gdańsk. W tej fazie rozgrywki toczą się do 2 zwycięstw. O przygotowaniach tego spotkania za chwilę w wiadomościach 18.30.

0: Jest 18.30. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wybudują PSZOK w Starym Kiączynie. Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami i stresem? Spotkanie w Opatówku, a w sporcie pierwszy bój o brąz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Stawiszyn doczeka się własnego PSZOK-u. O tej ważnej dla mieszkańców inwestycji opowiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz gminy i miasta Stawiszyn.
3: Chciałbym podzielić się bardzo dobrą informacją z mieszkańcami gminy miasta Stawiszyn, ponieważ nasz wniosek dotyczący dofinansowania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Starym Kiączynie został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wybrany do dofinansowania. I tak po wprowadzeniu środków Rady Miejską na przyszłotygodniowej sesji przystąpimy do rozpisania przetargu w formule projektu i buduj.
2: PSZOK powstanie dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: W ramach zadania planujemy budować niezbędną infrastrukturę do przyjmowania odpadów w ramach PSZOK. W tym ciekawe miejsce, jakim będzie warsztat przygotowania przedmiotów do ponownego użytku pod nazwą Drugie Życie Rzeczy. Nie zabraknie oczywiście zieleni, jak i elementów proekologicznych i edukacyjność.
2: Dodał Grzegorz Kaczmarek, wartość prac to ponad 3 200 000 zł, z czego 70% pokryje dofinansowanie. Inwestycja ma zostać ukończona do końca przyszłego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A teraz coś ze świata mediów, tych mniejszych.
4: O tym, jak w lokalne media postanowił zainwestować kaliski ustosunkowany mecenas, któremu nie przeszkodziła w tym znajomość z prezydentem Kinastowskim i jak potem Krystian Kinastowski zainwestował pieniądze z kasy miasta w zlecenia dla pewnej spółki. Przeczytacie na naszym portalu internetowym w artykule pod tytułem Dzieje się w Kaliszu. A dzieje się bez wątpienia i to nie zawsze dobrze. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: 14 czerwca w ramach projektu Rodzina w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbędzie się spotkanie dla rodziców chcących świadomie budować relacje z dzieckiem oraz wzmacniać jego odporność psychiczną. Jak przekazują organizatorzy, uczestnicy dowiedzą się m.in. co wpływa na zdrowie psychiczne dziecka oraz jak wspierać je w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca w siedzibie GOKU w Opatówku. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie, a zrobić to możecie za pomocą formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Ich mecze to gwarancja emocji i zaciętej walki o każdą piłkę, a o wyniku może decydować jedna bramka. Mowa o pojedynku o brązowy medal w Orlen Superlidze, w którym Rebut KPR Ostrowia Ostrów zmierzy się z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Choć Ostrowianie to obrońcy brązowego medalu sprzed roku i trzeci zespół rundy zasadniczej, faworytem wydaje się być naszpikowany reprezentantami Polski Wybrzeże. Gra toczy się do dwóch zwycięstw i to Ostrowia ma przewagę własnej hali, choć jak powiedział Radiu Centrum Mateusz Wojciechowski, kapitan biało-czerwonych pasiaków, idealnie byłoby skończyć rywalizację w dwóch meczach.
5: My liczymy na dwa pojedynki, ale jeżeli uda nam się zdobyć ten medal, to w ciemno bierzemy 3.
6: To jest gra już nie o bilans bramkowy, tylko o zwycięstwo. To też trochę inaczej się gra?
5: No na pewno. Tam można powiedzieć, że każdy mecz zaczyna się od zera i nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, czy w pierwszym meczu wygrałeś 10, czy przegrałeś 10, bo po tym pierwszym spotkaniu będziesz prowadził 1-0, czy przegrywał 1-0 i nadal masz w kolejnych ewentualnych dwóch spotkaniach szansę rozstrzygnąć to na swoją korzyść, nie patrząc na to, co było wcześniej.
2: Powiedział Radiu Centrum kapitan Rebut KPR Ostrowia. Pierwszy mecz w Ostrowie w sobotę o 15:00, drugi w Ergo Arenie 2 czerwca o 18:00, ewentualny trzeci ponownie w Ostrowie 6 czerwca o 15:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut godzina 18:00, szybki rzut oka na boisko w Sosnowcu, gdzie przypomnę Zagłębie podejmuje KKS Kalisz. Nic się nie zmienia po 34 minutach tego spotkania, remis 0-0.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Za 14 minut godzina 19, szansa na walkę w barażach o pozostanie w drugiej lidze piłkarskiej oddala się od KKS-u. Od 39 minucie meczu w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem po bramce Goguła KKS Kalisz przegrywa 0-1. W tej chwili zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. No, zostało jeszcze tylko 45 minut nadziei.

0: Za 10,5 minuty będzie godzina 19. Jest nadzieja na rozwiązanie trudnej sytuacji w Zatoce Perskiej. Jak donosi telewizja Al Arabiya, jeszcze dziś ma być ogłoszony projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: I o tej wiadomości mówić będziemy już za chwilę o 19 w serwisie.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Ładna sobota przed nami, 23 stopnie Celsjusza na termometrach, sporo chwil ze słońcem. Padać nie będzie, jutro przez cały dzień ciśnienie będzie wysokie i stałe, 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pożar na toruńskim poligonie. Z ogniem walczy 20 zastępów straży. Świadek zeznaje, jechałem z Sebastianem M. ponad 300 na godzinę. Jeszcze dziś ma być ogłoszony projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale strażacy pracują na znacznie większym obszarze. Ogień jeszcze nie został opanowany, ale jak mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej straży, sprawa idzie w dobrym kierunku. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Kolejny świadek zeznawał w procesie Sebastiana M. Przypomnijmy, chodzi o wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i staranować kije. Bartosz Kądziołka.
5: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
6: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
5: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
7: Absolutnie nie można powiedzieć, że ze zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie, dosłownie, z panem Sebastianem.
5: Obrona po raz kolejny podważała też opinię biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu.
4: Jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, tak twierdzi saudyjska telewizja Al Arabiya. Projekt zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Do Teheranu przybyła już delegacja Kataru i Pakistanu. Mają pełnić rolę mediatorów. A mimo wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, paliwa mają być w przyszłym tygodniu trochę tańsze. Biuro Analityczne Reflex ocenia, że na niskie ceny ma przede wszystkim wpływ tak zwany pakiet CPN, który na razie jest przedłużony do końca maja. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego maksymalnie 6,85. Gratka dla kinomaniaków na Śląsku. Dziś rusza trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. To wydarzenie, które ma przypominać mieszkańcom regionu, że kameralne kina nadal tętnią życiem i pozostają ważnym miejscem spotkań miłośników sztuki filmowej. Oprócz pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, mówi Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a także szefowa kina Amok w Gliwicach.
8: W wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No, u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To

0: jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u i przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki.
1: W festiwalowym paszporcie kinowym widzowie będą zbierać pieczątki z odwiedzanych miejsc. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
2: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
1: Festiwal potrwa do najbliższej środy. Obejmie 17 kin w 15 śląskich miastach.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL-u. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, tak przynajmniej utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się dziś statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Kadencja Piesiewicza kończy się w kwietniu. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United, przekazał dziś angielski klub. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Portugalczyka Rubena Amorima. Z kolei Manchester City potwierdził dziś rozstanie po dekadzie z Pepem Guardiolą. Pół ligi zagra o coś w ostatniej kolejce naszej piłkarskiej ekstraklasy. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka zapowiada się zatem arcyciekawie. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
4: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
5: Niezależnie od tego, czy przeciwnik już spadł, czy nie, no myślę, że drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
4: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Arka i Termalika już spadły. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
6: Jesteśmy gotowi. Dla nas sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i w takim sensie, że praktycznie każdy mecz to finał, tak? Teraz o tyle dobrze, że wszystko jest w naszych rękach i nie musimy na nikogo liczyć.
4: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
3: Finałowa kolejka Ekstraklasy jutro o 17:30.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
8: Uwaga kierowcy, pożar motocykla na zjeździe z drogi krajowej nr 25 w kierunku Gniazdowa, to okolice Nowych Skalmierzyc. Występują utrudnienia w ruchu. Przypomnę, pożar motocykla na zjeździe z drogi krajowej nr 25 w kierunku Gniazdowa. Występują utrudnienia w ruchu.
7: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na Dzień Mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
0: Reklama.

16,5 minuty po godzinie 19. Dziś piątek, tak więc po 20. 1524 notowania listy przebojów top 30. Powiem szczerze, dawno już nie widziałem takiej sytuacji, aby tak mocno biło po oczach kolorem czerwonym na liście, bo aż 17 piosenek traci swoje pozycje. Tylko 7 awansuje. Dziś w zestawieniu pojawią się dwie nowości i 4 utwory na pozycjach sprzed tygodnia. Szczegóły niebawem po godzinie 20, a my jeszcze szybciutko zaglądamy na boisko w Sosnowcu. Na tę chwilę KKS Kalisz wita się z trzecią ligą. Niestety wygląda to na degradację. Zostało co prawda jeszcze pół godziny na dzieli, ale w dalszym ciągu Zagłębie Sosnowiec prowadzi z KKS-em Kalisz 1-0. Przypomnę, że bramkę na prowadzenie strzelił Patryk Goguł w 40 minucie tego spotkania.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Uwaga, dekarze. Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

Wiele wskazuje na to, że piłkarzem, który sprawi, że KKS Kalisz spadnie do trzeciej ligi, będzie zawodnik Zagłębia Sosnowiec Patryk Goguł, który w 62. minucie strzelił drugą swoją i drugą dla swojego zespołu bramkę. W tej chwili Zagłębia Sosnowiec prowadzi z KKS-em Kalisz 2-0 i szanse na zwycięstwo dla KKS-iaków w tym spotkaniu są już tylko iluzoryczne, bo do końca tego spotkania zostały 22 minuty. Na czekaniu 25 minut po godzinie 19 o 19.30 kolejne wiadomości z naszego regionu, a w których to wiadomościach opowiemy m.in. o tym, że jutro na Piaskach Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim królować będzie koszykówka, ale w wydaniu ulicznym.

0: Jest 19.30. Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Co dalej z pomysłem połączenia szpitala w Wolicy i Kaliskiego Okrąglaka? Pytają radni powiatu. Warsztaty z haftu angielskiego i snutki golińskiej nagrodzone. Już jutro basket na piaskach Szczyglicce.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radni powiatu kaliskiego są zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o sytuacji wojewódzkiego specjalistycznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej chorób płuc i gruźlicy w Wolicy i planach włączenia placówki do struktur wojewódzkiego szpitala zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Chcą jednak na ten temat rozmawiać, siadając do okrągłego stołu.
4: My chcemy uzyskać właśnie jasną informację, żeby zarówno pacjenci, jak i personel szpitala w Wolicy mieli pewność tego, że ten szpital tutaj zostanie, że będzie dalej świadczył wszystkie usługi, że to nie będzie w jakiś sposób okrojone. No, bardzo nam zależy na tym, żebyśmy po prostu mieli pełną, jasną informację, bo na razie docierają do nas plotki, doniesienia jakieś medialne.
2: Powiedział Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Radni w pierwszej kolejności chcą dowiedzieć się od zarządu województwa, jaki jest stan finansowy i osobowy szpitala w Wolicy, jak i poznać dokładne plany marszałka względem placówki w związku z ewentualnym połączeniem jej z Kaliskim Okrąglakiem.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Muzeum w Lewkowie z prestiżową nagrodą Izabella 2025. Placówka zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Edukacja Muzealna za projekt Pod okiem Zofii, poświęcony warsztatom haftu angielskiego i snutki golińskiej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 70 przedsięwzięć z całej Wielkopolski. Nagrodzony projekt realizowano przez pół roku, a efekty pracy uczestniczek można oglądać na wystawie stałej w Pałacu w Lewkowie. Nagrodę ex aequo otrzymał także Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Gala konkursu odbyła się w Muzeum Śremskim. Koszykówka w wydaniu ulicznym królować będzie w tę sobotę na piaskach Szczygliczce. Wszystko za sprawą pierwszego turnieju Orangutan Cup Ostrów Wielkopolski, który rozpocznie się o 10:00. W zmaganiach weźmie udział 5 zespołów, które zagrają systemem każdy z każdym. O tym, kto z kim się zmierzy, opowiedział Radiu Centrum Wojciech Nowak, organizator turnieju.
5: W turnieju zagraje 5 drużyn, 2 drużyny ostrowskie, drużyna Orangutanów i drużyna złożona z graczy Ostrowskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej, którą składa Wojtek Gonsala. Do tego zagra drużyna Eagles Gorzelec, z którą współpracujemy, jeździmy do nich na turnieje. Do tego zagra Alcatraz, drużyna z Wałbrzycha oraz drużyna z Bralina. Ten turniej zarazem jest eliminatorem do występu w wielkim turnieju ulicznym gry Alcatraz.
2: Powiedział Radiu Centrum Wojciech Nowak, a zakończenie zmagań na boisku zaplanowano około godziny 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 20. I'm

chyba już to trzeba definitywnie powiedzieć. Do widzenia, druga ligo. KKS Kalisz przegrywa z Zagłębiem Sosnowiec 3-0. Trzecią bramkę w 72 minucie strzelił Igor Dziedzic, a do końca tego spotkania zostało zaledwie 11 minut.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Za 10 minut będzie godzina 20. Koniec pięknej przygody, która nazywała się BetClick Druga Liga dla KKS-u Kalisz. Po 6 sezonach od 2020 roku KKS Kalisz opuszcza drugą ligę po przegranej na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 3-0. Bramki dla gospodarzy strzelili dwie Patryk Goguł i jedną na 3-0 Igor Dziedzic. Szkoda tego sezonu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie w trzeciej lidze KKS Kalisz dobrze się zaprezentuje i to będzie tylko taka jednosezonowy pobyt w niższej lidze rozgrywkowej, czyli w trzeciej lidze, i KKS-iacy powrócą z animuszem, z impetem do drugiej ligi.

reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Ładna, słoneczna i ciepła sobota przed nami, maksymalnie 23 stopnie Celsjusza na termometrach. Padać nie będzie, ciśnienie wysokie i przez cały dzień stałe, około 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Właśnie wylądowały nasze pierwsze trzy samoloty F-35. Trump skrytykował Pentagon za wstrzymanie wysłania żołnierzy USA do Polski. Burgeromaniacy z całego kraju jadą do Łodzi. Zaczyna się festiwal burgerów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły z USA do Polski, do bazy lotniczej w Łasku. To bardzo ważny zakup dla kraju, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia jest też mało widzialny, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
5: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest także, czyli to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
4: Polska kupiła 32 takie maszyny. Donald Trump powiedział szefowi Pentagonu, że nie powinien źle traktować Polski. Tak twierdzi amerykański dziennik Wall Street Journal. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Stało się to kilka dni po tym, jak Pete Hegseth z Pentagonu podjął decyzję, by wstrzymać rotację 4000 wojskowych do Polski. Według dziennika Trump miał powiedzieć Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem. Inicjatorzy krakowskiego referendum, które już w najbliższą niedzielę, zachęcali w ostatnich tygodniach do dopisywania się do rejestru wyborców. Chodzi o ewentualne odwołanie prezydenta. Ile osób skorzystało z takiej możliwości, sprawdzała Paulina Nawrocka.
6: Od stycznia wniosków o dopisanie się do listy wyborców wpłynęło ponad 3100. Wniosków jest dużo mniej niż przy wyborach prezydenckich, bo w przypadku głosowań lokalnych, a takie będzie niedzielne referendum, trzeba udowodnić, że w mieście się mieszka i żyje, mówi dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek.
7: Wymagane są dodatkowe dokumenty, czy to umowa najmu, rachunki za gaz, za prąd, za wodę, więc to nie jest takie proste, żeby z tej usługi skorzystać.
6: Do udziału w referendum uprawnionych będzie w sumie około 585 tysięcy mieszkańców.
4: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm opiekunkom po śmierci chłopca w Ząbkach pod Warszawą. Do tragedii doszło na terenie posesji, gdzie działa klubik dziecięcy. Dwulatek utopił się w oczku wodnym. Kobiety usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunkom grozi do 5 lat więzienia. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
4: Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Gratka dla miłośników hamburgerów. W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
9: Wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety

0: Połowę będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
1: Festiwal Burger Fest w Łodzi potrwa do końca maja.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

4 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy 1524 notowanie listy przebojów top 30. Dzisiaj 7 piosenek, tylko 7 piosenek awansuje. 17 traci, pojawią się w zestawieniu dwie nowości i 4 utwory na pozycjach sprzed tygodnia. Jak zawsze zaczynamy od 15 propozycji, a na początek piosenki, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania. Zbliża się mundial, tak więc pora na piosenkę, oficjalną piosenkę, która będzie hymnem, czy też oficjalną piosenką tego mundialu. Po raz kolejny taki utwór przygotowała Shakira. Piosenka nazywa się Daj Daj.

27-latek z Krakowa, muzyk o wszechstronnym wykształceniu muzycznym, Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, to była kolejna propozycja do listy przebojów Top 30. A to nowe nagranie Rolling Stonesów i The Stars.

Przebój sprzed dwóch dekad, Milky, Just the Way You Are, zremiksowany przez Davida Guetta. Proszę bardzo, trafił znowu na listy przebojów. Jest 18 minut po godzinie 20 w propozycjach Daria Marks i Dotknij.

Świetny numer Mrozu, nie ma miejsca jak dom. No i jeszcze czeka na swoją szansę. Zobaczymy może w przyszłym tygodniu. Material Lovers, Sienna Spiral.

Między paniami z tego duetu jest 41 lat różnicy. Sabrina Carpenter 11 dni temu skończyła 27 lat, a Madonna w sierpniu będzie obchodziła swoje 68 urodziny. A jak to brzmi? Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Madonna, I got something I wanna talk about. A w propozycjach do listy przebojów top 30 kolejna piosenka, tym razem po polsku, Marisa, Odkochaj.

To była Cleo i Colore Lata. A obok niej już któryś tydzień zespół Kuba i Kuba. I panowie będą śpiewali o tym, że lato stygnie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.

Pamiętaj, to piosenka Przony, któremu pomaga w tym utworze Anna Wójcik, influencerka, która ukrywa się pod pseudonimem Fanka. Za 18 minut będzie godzina 21. Jeszcze trzy propozycje. Teraz koreańska grupa BTS i utwór Swim.

To nie koniec, to był Igo, 14. propozycja do listy przebojów Top 30, no została nam jeszcze ostatnia, 15. piosenka. Cały czas w tym miejscu, duet Vixen i Tap, a nóż.

0: 15 propozycji za nami. Pora przypomnieć je wszystkie. Die Die to utwór Shakiri i Burna Boya. Jasiek Piwowarczyk, Hello Houston, The Rolling Stones, In The Stars, Just The Way You Are w remiksie Davida Getty to przebój Milki. Daria Marks, Dotknij, Nie Ma Miejsca Jak Dom Mrozu, Sienna Spyro i Material Lover, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, Marisa Odkochaj, Cleo, Kolory Lata, Stygniela to piosenka zespołu Kuba i Kuba, Przona i Fanka z w utworze Pamiętaj, BTS z kompozycją Swim, To Nie Koniec, to utwór Ego i Vixen i Tap Anusz. 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów i tam także głosujecie. Głosujecie maksymalnie na 10 piosenek, a wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. A dziś mamy notowanie numer 1524. W tym dzisiejszym notowaniu nie 7 piosenek awansu, je 17 utworów spada. Pojawią się dwie nowości i 4 kompozycje na pozycjach sprzed tygodnia.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: No to zaczynamy odliczanie od 30 do 1. No i z 30, tak jak tydzień temu. Ten utwór jest z nami już 15 tygodni. Harry Styles, Aperture.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie będzie ciepło, maksymalnie 23-25 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie małe, umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie wysokie i stałe, 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 21.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zaatakowali 12-latka na Pomorzu. Grożą im 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli z Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. Ciekawie, na ławkach trenerskich mistrz Polski przedłużył umowę z Nilsem Fredriksenem. A po 10 latach z Manchesterem City żegna się Josep Guardiola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W rękach policji są już sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, a potem szarpie dziecko. Dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Policja szybko złapała agresora, a potem na komisariat przyszła agresorka.
4: W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
3: Sprawcom grożą za to 3 lata więzienia. Polscy uczestnicy flotylli Sumunt będą domagać się sprawiedliwości w sądach. To w związku z zatrzymaniem ich przez izraelskie wojsko na wodach międzynarodowych. Aktywiści są już bezpieczni i podejmą kroki prawne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Poland.
5: Będą składane zeznania do prokuratury. Właściwie wszystkie kraje są zobowiązane, by to zrobić. W Polsce ze względu na artykuł 110 kodeksu karnego, który stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn skierowany przeciwko obywatelom Polski.
3: W związku z zatrzymaniem aktywistów flotylli wczoraj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany izraelski charge d'affaires. Polsko-ukraiński projekt zmienia opiekę nad najciężej chorymi. W Krośnie na Podkarpaciu podsumowano efekty wspólnego przedsięwzięcia 3 szpitali z Krosna, Lwowa i Tarnopola. We Lwowie powstaje nowy oddział paliatywny. Kierownik projektu Jarosław Chulowski tłumaczy, co to oznacza dla pacjentów.
6: 40 łóżek będzie więcej i dodatkowo jeszcze do hospicjum domowych będzie wyjeżdżał do domu, do tych ludzi, jakie potrzebują, że nie muszą być w szpitalu.
3: W Krośnie przebudowano zakład opiekuńczo-leczniczy, czy mówi dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.
7: Mamy w tym momencie blisko 2-letnią kolejkę do oczekujących pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Myślę, że po otwarciu obiektu i rozpoczęciu przyjmowania pacjentów, no ona chociaż trochę zostanie skrócona.
3: Oddział jest właśnie wyposażany w sprzęt. Otwarcie wkrótce. Ukraina odzyskała w tym roku ponad 500 km² swojego terytorium, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Dodał, że rosnące straty Rosji oraz presja sankcji zwiększają szanse na jej zwrot w stronę dyplomacji. Nils Fredriksen poprowadzi piłkarzy Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejorz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock, a wieczorem jutro odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. z rzędu Mistrzostwa Polski. Tymczasem swoją przygodę po 10 latach kończy trener Manchesteru City, Josep Guardiola. Nie podaje przyczyn, napisał w internecie, nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, a 3 lata temu także Ligę Mistrzów. 55-latek nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuować współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: A teraz
1: lista przebojów top 3.

4 minuty po godzinie 21 rozpoczynamy drugą godzinę 1524 notowania listy przebojów top 30. Przypomnę, że w dzisiejszym zestawieniu głównym 7 piosenek awansuje, 17, aż 17 spada. Dwie nowości się pojawią w zestawie, w zestawie 30 utworów najlepszych i 4 piosenki na pozycjach sprzed tygodnia, jedna już za nami. To ta, którą słuchaliśmy tuż przed wiadomościami, to było miejsce 30, Harry Styles i Aperture. A na miejscu 29 tu mamy spadek o dwie pozycje, czy wie Dawid Kwiatkowski.

0: To był Sombri, kompozycja 12 to 12 od 21 tygodni na liście przebojów top 30, dziś na miejscu 28.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów top 30.
0: A tu także spadek. Z 22 na 27. Guns N' Roses, Nothing.

Zoo, Shakira, dziś spadek z 24 na 26. Kolejna piosenka Shakiri szykuje się do skoku do pierwszej 30. No to naturalną siłą rzeczy ta, którą znamy już od 12 tygodni, czyli utwór Zoo, powoli traci. A na 25 dziś pierwszy wzrost, czyli Charlie Puth i Kenny G, Cry.

0: To był Krzysztof Zalewski, Lepiej już było. Piosenka złapała zadyszkę, bo dopiero miejsce 24. Tydzień temu było miejsce 17. Najlepsze w historii tego utwora. To dopiero 5. tydzień na liście. Ale miejmy nadzieję, że ta zadyszka jest chwilowa, bo utwór jest naprawdę sympatyczny.
1: Nowość.
0: No i pora na pierwszą dzisiejszą nowość. Debiut na miejscu 23. Dwa dni, Bledka.

To był Igo i Bruce. Ta piosenka dziś traci, spada z miejsca 18 na miejsce 22. A tydzień, tak jak tydzień temu na 21, Edyta Górniak, Super Power.

To była ostatnia piosenka z trzeciej dziesiątki listy przebojów Top 30 Superpower Ety Górniak. Pora przypomnieć całą trzecią dziesiątkę. Na 30. Aperture Harry Styles, 29. Czy wie Dawid Kwiatkowski, Somber z kompozycją 12 to 12. To było miejsce 28. Pozycja 27. Nothing, utwór grupy Guns N' Roses, Shakira i Zoo na 26. Na 25. Cry, Charlie Puth i Kenny G. Krzysztof Zalewski, Lepiej już było, to miejsce 24. Na 23. pierwsza dzisiejsza nowość, Dwa dni, utwór, który śpiewała Bledka. 22. Bruce, kompozycja Ego i Superpower Edyty Górniak na miejscu 21. 25 minut zostało do godziny 22 i zaczynamy drugą dziesiątkę, a tutaj na miejscu 20 spadek, także spadek aż o 7 pozycji. Może wolniej, Dominik Dudek.

0: Ależ on ładnie wybrzmiał aż do samego końca. To był Jeremi Sikorski i piosenka Wracam. Dziś awans z miejsca 20 na miejsce 13.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: A jutro w naszym regionie będzie naprawdę bardzo ładnie, 23, a może nawet i 25 stopni Celsjusza. Dużo słońca, bez opadów, ciśnienie wysokie i stałe, 1027 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 22.
2: Godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trump wyśle więcej żołnierzy do Polski. Nawrocki apeluje, by go nie obrażać. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały. To rewolucja w polskiej armii. Tanie i złej jakości ogórki zalewają polski rynek, skarżą się plantatorzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karol Nawrocki apeluje, by nie obrażać Donalda Trumpa. Podkreślił dziś, że to dzięki jego dobrym relacjom z Trumpem amerykański przywódca ogłosił, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Podobnie wypowiedział się sam Trump, który oświadczył, że wyśle żołnierzy z uwagi na to, że prezydentem jest Nawrocki.
4: Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności? Stop!
3: Mówi prezydent Polski. Nie sprecyzował, kto jego zdaniem obraża Donalda Trumpa. Przypomnijmy, prezydent USA oświadczył, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Zrobił to kilka dni po tym, jak Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania wojsk. Miał też skrytykować szefa Pentagonu za złe potraktowanie Polski. To wielki dzień dla Polski i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Tak o przylocie do kraju naszych pierwszych samolotów F-35 mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
3: Polska za ponad 4,5 miliarda dolarów kupiła 32 takie myśliwce. Komplet wejdzie do służby w 2029 roku. Teraz informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
6: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
3: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy też trzeciego spadkowicza, dlatego ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
8: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
7: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
9: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
7: Szanse na grę w pucharach wciąż ma siódma w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
3: Finałowa kolejka piłkarskiej Ekstraklasy jutro o 17:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

4,5 minuty po 22:00. Rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przybojów Top 30. Przypomnę, że dziś mamy notowanie 1524. 7 piosenek tylko awansuje, 17 spada, dwie nowości, jedna jeszcze przed nami i 4 piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. W tej godzinie, w ostatniej godzinie listy przybojów, zostało nam do zagrania 12 najlepszych piosenek tego tygodnia. Na początek tej godziny oczywiście piosenka, która ma 25-tygodniowy staż, czyli całkiem nieźle, delikatny spadek z 11 na 12. Damian O'David, Tyla, Neil Rogers, Talk to Me.

Change Us Mind, to był Bruno Mars, dziś na miejscu 9, spadek z 7, a wcześniej na 10 Graceland, utwór, który śpiewał Yearbox. Pora na miejsce 8. I tutaj też piosenka, która zachowuje stan posiadania. 4 pory roku, Wiktor, Waligura i Driscoll.

0: Drive Safe to był Miles Smith w duecie z Nilem Horanem. Dziś na miejscu siódmym.
1: Nowość.
0: No, doczekaliśmy się. Piękny debiut i to tak wysoko na miejscu szóstym. Nareszcie, po prostu nareszcie. Męskie granie.
2: Ja się stałem.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.

To był Teddy Swims i Mr. Know It All. Awans 12 na miejsce 5, to dopiero drugi tydzień na liście przebojów Top 30. Coś czuję, że w przyszłym tygodniu to będzie pierwsza trójka. A na 4 Joe and the Beginning.

Za moment pierwsza trójka, jak zawsze tradycyjnie przed pierwszą trójką przypominam 15 propozycji, a wśród tych 15 utworów znalazły się następujące kompozycje. Daj Daj to utwór Shakiry, Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston, The Rolling Stones in the Stars, Just the Way You Are to przebój Milki w remiksie Davida Getty, Daria Marx Dotknij, Nie ma miejsca jak dom mrozu, Sienna Spyro Material Lover, Bring Your Love, Madonna w duecie z Sabriną Carpenter, Marisa i Odkochaj, Cleo, Kolory Lata, Kuba i Kuba w utworze Stygnie Lato, Pamiętaj, to Pszona i Fanka, BTS z kompozycją Swim, to już koniec, Igo i duet Vixen i Tap z utworem Anusz. 15 propozycji znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także głosujecie, tam także znajduje się pierwsza 30 i głosujecie na to całe dobro 45 utworów. Wybieracie 10 maksymalnie z tych 45 kawałków, proporcje dowolne. Efekty waszego głosowania zawsze w piątek, zawsze po 20. A dziś na trzecim, tydzień temu było miejsce drugie na szeroką wodę. Roxy i Faust.

So Easy w podtytule To Fall In Love to była Olivia Dean na miejscu drugim. W 1924 notowaniu listy przebył w top 30 na 10 Graceland Yearbox I Just Might, piosenka, którą śpiewał Bruno Mars, dziś na 9. Na pozycji 8 4 pory roku Victor Valigura i Driscoll, Miles Smith w duecie z Nailem Horanem Drive Safe na 7. Na 6. ostatnia dzisiejsza nowość, nareszcie męskie granie, Teddy Swims Mr. Know It All na 5. Na 4. End of Beginning Joe Roxy w duecie z Faustem na szeroką wodę na 3. Na 2. So Easy Olivia Dean.

Było to 1524 notowanie listy przebojów top 31 trójkę. Już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A do 23 zostało nam 16 minut.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie do 23 stopni Celsjusza na termometrach. Sporo słońca, więcej chmur od rana, po południu zdecydowanie więcej przejaśnień, bez opadów, ciśnienie wysokie i stałe 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trump wyśle więcej żołnierzy do Polski. Nawrocki apeluje, by go nie obrażać. Pierwsze samoloty F-35 wylądowały. To rewolucja w polskiej armii. Tanie i złej jakości ogórki zalewają polski rynek, skarżą się plantatorzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karol Nawrocki apeluje, by nie obrażać Donalda Trumpa. Podkreślił dziś, że to dzięki jego dobrym relacjom z Trumpem amerykański przywódca ogłosił, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Podobnie wypowiedział się sam Trump, który oświadczył, że wyśle żołnierzy z uwagi na to, że prezydentem jest Nawrocki.
4: Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności? Stop!
3: Mówi prezydent Polski. Nie sprecyzował, kto jego zdaniem obraża Donalda Trumpa. Przypomnijmy, prezydent USA oświadczył, że skieruje do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Zrobił to kilka dni po tym, jak Pentagon ogłosił wstrzymanie wysłania wojsk. Miał też skrytykować szefa Pentagonu za złe potraktowanie Polski. To wielki dzień dla Polski i dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Tak o przylocie do kraju naszych pierwszych samolotów F-35 mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
3: Polska za ponad 4,5 miliarda dolarów kupiła 32 takie myśliwce. Komplet wejdzie do służby w 2029 roku. Teraz informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
6: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
3: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Mistrza Polski już znamy, bo Lech Poznań obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie znamy też trzeciego spadkowicza, dlatego ostatnia kolejka Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Jutro zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
8: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
7: Górnik zagra jutro z Radomiakiem, a Jaga z Zagłębiem Lubin. Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie jutro Piasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
9: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
7: Szanse na grę w pucharach wciąż ma siódma w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
3: Finałowa kolejka piłkarskiej Ekstraklasy jutro o 17:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 23:00. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego weekendu. Robert Warkowski. Do usłyszenia.